Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple, mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

Coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żaden

Pierdę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić po swoje, będę szedł tak długo, jak mam nogi. Pierdę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić po swoje, będę

0: sorry. No.
1: Radio SK.
2: Radio SK.
3: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

poszukiwaniu szczęścia, szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia.

0: Oasis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. I po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
2: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon. Partner sieci salonów łazienek Blue. Elbląg, Malborska 52.
3: Poranek w Elblągu zacznie się z lekkim zachmurzeniem, a termometry pokażą około 22 kresek. W miarę jak dzień będzie się rozwijał, temperatura wzrośnie, osiągając aż 29 stopni. Upał da się we znaki, więc warto pamiętać o nawodnieniu.
1: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
2: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Jest szósta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Jarosław Kaczyński stracił kontrolę nad partią, uważają politycy rządowej koalicji. Z samego PiSu płyną jednak inne głosy. To po ogłoszeniu nakazu opuszczenia stowarzyszeń wewnątrz ugrupowania. Jacek Sasin już zapowiedział usunięcie swojego stowarzyszenia, który apeluje też do kolegów.
5: Liczymy na rozsądek naszych kolegów, liczymy na rozsądek również pana premiera Morawieckiego, że zachowa się tutaj jak trzeba.
4: A z kolei senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna uważa, że Jarosław Kaczyński traci sterowność nad partią.
6: Będzie tracił na tym PiS, będzie zyskiwała Konfederacja.
4: A politycy PiSu dostali tydzień na opuszczenie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Polityczne trzęsienie ziemi na Ukrainie. Tysiące ludzi wyszło protestować przeciwko dymisji ministra obrony Michała Fedorowa. Fedorow był na stanowisku ministra obrony nieco ponad pół roku. Do jego dymisji doszło ze względu na konflikt z naczelnym dowódcą ukraińskiej armii. Jeleń na Krupówkach. Zwierzę zapuściło się do centrum Zakopanego. Zupełnie nie bało się tłumu, a wyprowadzenie go z tłocznej ulicy nie było łatwe.
7: Od strony weteranów wojny idzie sobie powoli jelonek. Wchodzi na Krupówki. Ludzie próbowali głaskać, dokarmiać. Były osoby, które próbowały dzieci posadzić na grzbiet.
4: Opowiadał Leszek Golonka, komendant straży miejskiej w Zakopanem. Strażnicy zrobili specjalny kordon wokół jelonka i wyprowadzili go w stronę Doliny Strążyskiej.
8: Jankes, Kama, Kama i Wiktor.
9: Kto się czekał, ten się doczekał. Mamy piątek. Tak szybko liczę, słuchajcie, Kamy już nie ma ze dwa tygodnie u nas w pracy. Może by przywiozła nam jakiś magnes w kształcie ryby na przykład?
10: No bo ona nad morzem jest.
9: Tak. Zbieramy wiadomości dla kolegów i koleżanek z pracy. Jak macie im coś do powiedzenia, to to jest ten czas i to miejsce. Ikonka Messengera, na Messengerze ikonka mikrofonu. No, czy jakoś tak.
10: Radio SK. Zerknąłem na grafik, ona mi wysłała, że w poniedziałek wraca. Ale Jankes sobie jedzie na urlop. Także
9: spryciule.

0: fizyka.
1: To ja przy okazji chciałbym powiedzieć koledze, który stał przede mną w kolejce do kawy, że tak się nie robi.
2: Nie,
1: ale wiecie co zrobił?
2: Do?
1: Włączył 4 kawy.
2: O,
1: w sensie dla 4 osób wziął, a to był inny dział w ogóle.
3: To nie ten ze złamaną nogą?
1: Nie, o tym to już mamy, przy innej historii.
2: Mamy kolegę w pracy, który chodzi z nogą w gipsie, wszyscy się śmieją, że na nartach był.
1: No,
2: w lipcu.
1: Lipcopad był, no i można było sobie pojeździć. 8 minut po godzinie 6, co wy chcecie powiedzieć do swoich przyjaciół, znajomych z pracy i nie tylko oczywiście.
4: Grzesiu, proszę, zrób porządek na biurku.
1: Uznałem! Ja skojarzyłem ten głos.
2: To jest dziś Maciek z działu techniki, no.
1: Słuchajcie, mamy tutaj takiego eksperta od porządku na biurku. I wygrał. Wygrał już dawno i długo nikt go nie przeskoczy.
2: Dzisiaj możemy wysłać wiadomość albo do kogoś, kto jest na równoległym stanowisku i dzisiaj będzie z wami pracował, a może ten ktoś jest na urlopie i trzeba mu coś przekazać, może szefowi trzeba przerzucić jakąś wiadomość, tak żeby jakoś nie podpisując się osobiście, jednak wywrzeć na nim jakąś presję.
1: A? Dajcie znać oczywiście, jesteśmy do dyspozycji oczywiście. Jak będzie trzeba, to głos wam też możemy zmienić, tak żeby do końca nie było pewne, że to wy.
2: Świadek TVN z tej strony, witam serdecznie. A właśnie, ktoś na linii.
5: W każdej firmie jest ktoś taki, że jak ta osoba pójdzie na urlop, to nagle wszyscy odpoczywają.
1: A, tak to wygląda właśnie.
2: To
1: Kama, pozdrawiamy,
2: mówił.
1: Tak. Kama, pozdrawiamy oczywiście. Jak mówiliśmy, Kama do poniedziałku, ja pójdę na chwilkę, pójdę trochę Wiktora, nie będzie. No i będzie fajnie, no.
2: Co chcecie przekazać kolegom, koleżankom? Zresztą nie zawsze są koledzy z pracy.
1: A szefowi też można, prawda?
2: O, ten to już w ogóle nie jest kolegą.
1: Tak? No tak, bo to jest miłość. Kochamy cię, szefie.
2: 664-402-302 i ta śmieszna ikonka mikrofonu na Messengerze.

0: ale to byli czasy. ATB, You're Not Alone. Radio Złote Przeboje.
1: Co najmniej.
0: To było, no, w okolicach dinozaurów, proszę pana.
2: Chyba tak. Jadzia, dzień dobry.
3: Ale ja to za każdym razem. Bo to w moim wieku.
1: Naprawdę? Chodziłaś na imprezy, na dyskoteki, na te dancingi i to grali?
3: Tak.
2: Oczywiście.
0: Super, cieszymy się, że jesteś.
3: Poranne prasowanie.
1: Pani Jadzia z nami, oczywiście prasujemy, patrzymy, co się dzieje tutaj.
2: Słuchajcie, no nie jest dobrze.
1: Co, czekaj, to nie, no dobrze, patrz, taneczne pantofelki, mandaryny, dzisiaj super ekspert na pierwszej stronie.
2: Mandaryna to jest pikuś przy tym, co się dzieje na stacjach benzynowych, bo znowu wspinamy się po pylonach. Okazuje się, że rządowe dopłaty zniknęły, a w tym samym czasie Stany Zjednoczone znowu zaczęły walczyć z Iranem, no i mamy co mamy. Benzyna i diesel minęły 7 zł.
1: Już 7 w górę, prawda?
2: I powolutku wspinamy się w stronę 8. No i pytanie, czy ty też, Jadziula, tak jak Polacy, stresujesz się tym tematem?
3: A gdzie tam? Ja za bilet na autobus od lat płacę tyle samo.
1: Ale to jest...

0: dobry, to... dokładnie. Ja dawno nie kupowałem, ostatnio jechałem metrem. No. Byłem w Warszawie.
1: Gratuluję.
0: Było fajnie, bilet sobie kupiłem.
1: W ogóle to jest dobra...
2: Za 4,40.
0: Tak.
1: Zapraszamy wszystkich do stolicy, do metra, bo tam jest chłodno.
0: Tak, tak. I było przyjemnie rzeczywiście. No dobra, i jest zasięg pod spodem. Tak. Słuchajcie, pogoda się poprawiła i nad Bałtykiem jest ciepło. No jak jest ciepło?
1: To trzeba znaleźć inny, nowy problem.
0: No i jest problem pod tytułem meduzy.
1: O jest.
0: Poparzyły już ponad 200 osób. No i tak to właśnie wygląda, no.
2: Gdzie to konkretnie się dzieje?
1: Piszą, że po niemieckiej stronie,
0: tak,
1: słuchaj, na zachód od Świnoujścia są te problemy.
2: Aha, no trudno, co robić?
3: Poranne tylko w Radiu SK.
0: No właśnie, te meduzy tam do Niemiec płyną.
2: No, na tą stronę.
1: Jak mawia stare słowiańskie przysłowie, nieszczęście sąsiada jest moim szczęściem.

0: Nie denerwuj się, Jankes, wszystko będzie dobrze.
1: Wszystko będzie dobrze.
2: Ja wczoraj szukałem połączeń z krajem numer B, z krajem numer A i w ogóle przygotowywałem się do wakacji moich. Strasznie się zmęczyłem.
0: Moja
2: tym.
0: Wiadomość dla kolegi z pracy jest: nie denerwuj się. No. I no każdy może dzisiaj przekazać wiadomość dla kogoś innego z roboty. Halo.
3: Cześć, Radio SK. Ja chciałem zapytać tylko tak mojego kolegi Marcina. Jak tam, chłopie? Wstałeś już? To dobrze. Pozdrawiam całe radio, pozdrawiam śpiocha Marcina.
0: Pamiętajcie, zapewniamy pełną anonimowość.
1: Tak, dokładnie.
0: Ikonka mikrofonu,
1: tak,
0: Messenger.
1: Dokładnie.
0: Nie denerwuj się.
1: Tak.

0: samba.
1: Reklama.
2: Mamo, czy wygra Polska?
3: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Astoria, wciąż jesteśmy, wciąż działamy, wciąż dla Was gramy. A przez cały lipiec, piątki i soboty, panie, do 23 wstęp free. Astoria, ulica Królewiecka.
6: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
7: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na ebilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz

0: Pilarach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia do pielęgnacji ogrodu. Na wszystkie urządzenia Stihl oferujemy raty 0%, RRSO 0%. Prowadzimy także serwis gwarancyjny oraz wynajem urządzeń. TechTrans, Elbląg, Strażnicza 1. TechTrans.com.pl.
1: Szybka runda. Masz 5 sekund na odpowiedź. Wózek widłowy się zepsuł. Co robisz?
2: Dzwonię do Widlatex.
1: Widlatex. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Odpowiedź, która zawsze wygrywa. Zadzwoń 731 730 110. Odwiedź nas osobiście. Jesteśmy przy ulicy Jana Sulimy 7 w Elblągu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przez całe wakacje baw się za darmo w ogrodach. Do 30 sierpnia czeka na Was wakacyjna strefa z piaskownicą, palmami i wielkoformatowymi grami. A w każdą sobotę od 12 do 17 nowa atrakcja z animatorem. Od kolorowych warkoczyków i tatuaży po watę cukrową i sportowe wyzwania z nagrodami. Wakacje mają adres. Centrum Handlowe Ogrody.
5: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Dziś w Elblągu poranek zapowiada się ciepły, z temperaturą sięgającą 23 kresek. Słońce będzie się przebijać przez chmury, ale od południa zrobi się naprawdę gorąco, bo termometry pokażą aż 29 stopni. Przygotujcie się na upał, ale bez deszczu.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
7: 6.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. Niemal cała Polska w pogodowych ostrzeżeniach. Dotyczą burz i upałów. Temperatura może dojść do 33 stopni. Wezwanie dostanie około 245 tysięcy osób. Ministerstwo Obrony Narodowej podało termin kwalifikacji wojskowej. Potrwa od początku lutego do końca kwietnia przyszłego roku, a kwalifikacje dotyczą głównie mężczyzn urodzonych w 2008 roku.
8: Ja nie mogę, bo jak ja robię przysiady, to mnie strasznie kolana bolą.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszyń.
0: SK Sport News.
7: Debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire przełożony. W nocy jego nowa drużyna miała zmierzyć się z Vancouver Whitecaps. Spotkanie zostało przełożone ze względu na zły stan powietrza spowodowany dymem, który pojawił się nad miastem, a to wskutek pożarów w Kanadzie. Mecz przełożono na październik, a kolejny mecz Chicago to za tydzień wyjazdowe starcie z Interem Miami. Nie będzie drugiego finału dla Szymona Marciniaka. FIFA ogłosiła, kto będzie sędziował ostatnie mecze mundialu. W obsadach zabrakło miejsca dla polskiego arbitra. Finał otrzymał Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Jesus Valenzuela.
8: Kto?
7: Jesus Valenzuela. Kto? Nie znasz? Jesus.
8: Jezus Maria.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
10: Jan, Kes, Kama i Wiktor. Wiktor. W Radiu Eska.
11: Słuchałeś newsów Eski?
7: Słuchałem.
11: Każdy słuchał.
8: Marciniak w ogóle niczego nie poprowadził?
7: Dwa mecze poprowadził.
8: Dwa poprowadził, ale wszyscy myśleli, że albo dostanie finał, albo chociaż półfinał, a tu nic, oszukali Polaków.
11: A trzecie miejsce, kto poprowadzi mecz?
7: Jesus Valenzuela.
8: No właśnie. Słuchajcie, dzisiaj zbieramy wiadomości. Dla kolegów i koleżanek z pracy mamy kolejną.
12: Siema SK, chciałbym pozdrowić szefa, bo w poniedziałek źle przyjął krytykę i chłopak się nie pokazał ani u nas na dziele, ani w ogóle w filmie, a mamy piątek, także...
11: Marcinku, czy ty chciałeś coś przekazać, jakąś informację?
7: Nie, słuchając tej informacji, to już nic nie chcę.
11: Może to i słusznie.

0: teraz szeptem, uwaga. Nie mów do mnie teraz. Ało na biomasta.
1: 11, nie no, 11 minut do godziny 7 będzie za 10 minut.
0: Tak jest, wszystko się zgadza.
1: Czyli 21 do 7.
0: To jest mój kolega z pracy, Jankes.
1: Wszystko się zgadza, piątek, ulubiony dzień tygodnia. Co tam znalazłeś ciekawego?
0: Piłka nożna, w końcu wróciła nasza Polska, a nie jakieś mistrzostwa świata. Kto by oglądał Argentynę, Mbappe i innych Anglików?
1: Mbappe.
0: Kiedy tak. Mamy nasze, polskie, słuchaj.
1: Co tam się dzieje u nas
0: no ciekawego? Wczoraj Lech Poznań grał z Górnikiem.
1: A to wczoraj przecież był tak. Super puchar, super najlepszy. I
0: tak.
1: Co?
0: Tak, no i nieważny wynik tam, nieważne co się działo no, na boisku.
1: Kto wygrał?
2: 3-1 dla Lecha.
1: No. Dobrze.
0: Nie ujawniaj swoich miłości na antenie, bo zaraz będą dzwonić.
1: Dobrze grali, o to chodziło. No. Dobrze grali.
0: Kibice, słuchaj, się popisali.
1: Co tam ciekawego się wydarzyło?
0: Oprawa kibiców zrobiła furorę, wyobraź sobie.

0: Nieważny wynik tam, nieważne co się działo na boisku.
1: Kto wygrał?
2: 3-1 dla Lecha.
1: O. Dobrze.
0: Nie ujawniaj swoich miłości na antenie, bo zaraz będą dzwonić.
1: Dobrze grali, o to chodziło. No. Dobrze grali.
0: Kibice, słuchaj, się popisali.
1: Co tam ciekawego się wydarzyło?
0: Oprawa kibiców zrobiła furorę, wyobraź sobie. Ta sektorówka to była podobizna Cezarego Kuleszy, który trzyma w ręku kiełbasę.
1: No tak, no bo przecież... No.
0: Poczekaj. Podpis jest najważniejszy.
1: Koniec?
0: Tak. Zamiast łączy nas piłka, wiesz co było napisane?
1: Łączy nas kiełbasa?
0: Nie, łączy nas woda przez ukreskowane.
2: Łączy was!
1: Jezus, naprawdę?
0: Tak.
1: Ja to muszę zobaczyć, przepraszam, bo ja przespałem tę sytuację. Gdzieś latałem z dzieciakami na rowerach, byłem. Co to się działo w ogóle, no?
0: Może byśmy z tej okazji w naszej lidze zamiast waru wprowadzili bar. Jankes,
1: Kama i Wiktor. Bar, a na grilla zapraszamy na zewnątrz, tak.
0: Cały czas rozmawiamy o napojach bezalkoholowych.
3: Reklama.
4: Chcesz lepiej zarabiać? Czas na nowe kwalifikacje. ATM Centrum Szkoleniowe zaprasza na kursy. Koparki, ładowarki, wózki widłowe, podesty ruchome, a także nowość. Pilarki, spawanie i monter rusztowań. Zajęcia i egzamin w Raczkach Elbląskich. Możliwość kursów w formie online. Zadzwoń 451 685 900. ATM Centrum Szkoleniowe. Uczymy zawodu, który się opłaca.
5: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękuję.
6: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Żeberka schabowe. Cena sprzed pierwszej obniżki 19,99 za kilogram, a teraz 12,99. Kiszka ziemniaczana. Cena sprzed pierwszej obniżki 12,99 za 580 gramów, a teraz 9,99.
7: Leclerc.
8: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat Elbląg, hipermarket Leclerc.
9: Słoiki Twist oraz zakrętki w zaskakująco niskich cenach. Hurtownia AGD Elhurt zaprasza. Elbląg Malborska 53. Specjalna oferta dla pszczelarzy i przetwórstwa. Takich cen jeszcze nie było. Elhurt Malborska 53.
10: Żegluga Ostrucko-Elbląska zaprasza codziennie na rejsy po kanale elbląskim. W ofercie podróże statkiem po unikatowych pochylniach, godzinne przejażdżki po rzece Elbląg. O szczegóły pytaj w naszym biurze obsługi klienta w Elblągu przy ulicy Wodnej 1B lub na www.żegluga.com.pl. Do zobaczenia na pokładach ptasiej floty. Ahoj!
11: Poznaj nowego, hybrydowego, 7-osobowego SUVa MGS9. Nagłośnienie Bose, fotele z masażem oraz panoramiczny szyberdach. Teraz od 172 900 zł z 7-letnią potrójną gwarancją oraz w atrakcyjnym finansowaniu. HADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
12: Okulary dla pokoleń. Salon optyczny Timac zaprasza na bezpłatne sprawdzenie wzroku i dobór opraw światowych marek. Armani, Boss, Guess, Ralph Lauren. Salony optyczne Timac. Elbląg, ulica Rzeźnicka na Starówce i Malbork. Kościuszki 23 Centrum.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Muzikus Copernicus Fromborg Festival powraca. 31 lipca i 1 sierpnia wystąpią charyzmatyczne Baile and Salsa, Marcin Wyrostek oraz gwiazdy teatru musicalowego. A 1 i 2 sierpnia wioska dawnej Warmii bezpłatnie zaprasza na spektakle, warsztaty, kulinaria oraz potańcówkę. Do zobaczenia we Fromborku.
15: I po reklamie.

0: Zdecydowany,
1: słuchaj,
0: że to ty?
1: Słuchaj się, ucz.
0: Może ludzie, wyłączcie radio, Jankes będzie śpiewał.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
3: to you, Piotra!
2: Budzi w urodziny.
0: Wezwijcie albo no lekarza, co? Albo straż miejską.
1: To jest to doświadczenie. 30 lat w radiu. Dzień dobry, Piotruś, halo!
4: Cześć, witam.
1: Piotrula. Słyszałeś?
0: Nigdzie się tak nie wydrze jak my tobie właśnie tutaj. No.
1: Piotrek, dzisiaj twoje urodziny. Które? 52?
4: Nie, no bez przesadyzmu. Aż tak to nie jestem stary.
1: Które?
4: 43.
0: O, no. Prawie tak jak ja. To, czekaj, ty jesteś 84?
4: Trzeci.
0: To trzeci. Ja
4: to jednak byłem słaby z matmy.
1: Młodzież. No dobrze. Piotruś, co u ciebie? I wszystko gra?
4: Ja jestem w porządku.
1: A, no i to po co nie dzwonimy do niego?
0: Żebyś miał szansę zaśpiewać. Piotrek, przeprowadziliśmy śledztwo poza anteną, no i staramy się dojść do tego, kto ci składa te życzenia. W sensie, skąd my mamy twój numer telefonu i wiemy, że ty to ty?
4: I doszliście do tego, bo ja mogę się domyślać.
0: No była koncepcja, że to twoja żona, ale ustaliliśmy już, że żona o tobie zapomniała całkowicie.
1: Żona, to nie, nie, skreślamy. To nie ma o czym gadać w ogóle. No.
0: Powiem ci, że jest to osobnik płci męskiej. I napisał tak. Proszę o niespodziankę dla szwagra.
4: Tak, myślałem.
1: To może był Cezary Kulesza z PZPN-u, który też chciał zrobić niespodziankę. Ale dobra, nie. Okej, no to gratulujemy szwagra.
0: Tak jest.
5: Szwagier Paweł.
0: Jak go znam, Paweł, to od rana zamknie się w garażu i będzie tłoczyć i toczyć. A ja mam nadzieję, że w jego skrzynce odbiorczej będzie tłoczne od życzeń. Tak napisał. No, więc my się pierwsi tłoczymy razem z Jankesem.
4: Tak, szwagra jesteś to jednak mam najlepszego na świecie. To
1: jesteś ślusarzem, tak?
4: Tak.
1: Jejku,
4: tak,
1: ja kiedyś, słuchaj, bo ja kończyłem, z zawodu jestem elektrykiem, pamiętam, jak kiedyś mnie wysłali na praktyki, ja różne rzeczy robiłem, jeśli chodzi o praktyki, między innymi kiedyś piłowałem młotek.
0: Ciekawe.
1: No, naprawdę, i dostałem piątkę z młotka. Naprawdę.
4: Gratulacje.
1: Ale to nie robiłeś tego kiedyś?
4: Tak, nie robiłem. Wszyscy to robiliśmy z pilnikami o młotkach.
1: I co? Mówił ci Wiktor?
0: Mnie to bardziej by interesowało to, ile razy Piotrek rozkręcił jakiś zamek, kłódkę, ile razy nielegalnie wszedł do jakiegoś lokalu dzięki swoim umiejętnościom, no.
4: Tego nie mogę powiedzieć.
1: I bardzo dobrze, więc wszystko się udało. Żyli długo i szczęśliwie. Wszystkiego dobrego dla ciebie, Piotruś.
0: Mamy po pierwsze 100 zł, dorzucimy do kolejnego zlecenia ślusarskiego, a po drugie, żeby w pracy ci było troszkę lżej na gardle, zapas oryginalnego soku.
4: Dziękuję. Bardzo dziękuję.
1: I pamiętaj, pozdrów żonę.
4: Przekażę jej, dzięki.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.

0: W salach, na stadionach i na antenie Eski. Za chwilę siódma.
1: Zgadza się. Wczoraj na stadionie w Poznaniu miał miejsce Super Puchar Polski. Dostaliśmy pozdrowienie od słuchaczy z Zabrza. Wracamy z Poznania. Rzeczywiście, Poznań to miasto doznań.
0: Tak jest. Przypominamy, że tam wielki baner Cezarego Kuleszy, który trzymał w ręku kiełbasę czy też kabanosy. Mhm. I za chwilę w newsach będzie o tym, żeby nie dokarmiać zwierząt w zoo.
2: Kama i Wiktor.
3: Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Bogdanowicz, jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na vilaro.pl.
1: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
2: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
12: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon. Partner sieci salonów Łazienek Blue. Elbląg, Malborska 52.
13: Dziś rano w Elblągu niebo będzie przysłonięte chmurami, ale słońce też się pojawi. Temperatury sięgną 24 kresek. W nocy czeka nas burzowy spektakl z deszczem i wiatrem, a lokalnie może pojawić się grad. Maksymalnie termometry pokażą 29 stopni.
11: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy.

0: ulicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc. Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Taki wyrok usłyszał Łukasz Żak, który 2 lata temu, jadąc ponad 220 km na godzinę, uderzył w inny prawidłowo jadący samochód. W wypadku zginęła jedna osoba, sędzia Maciej Mitera. Podkreślał też, że sprawca był pod wpływem alkoholu.
2: Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
1: A Łukasz Żak będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Obrona zapowiedziała apelację. Jest zgoda w sprawie limitu wynagrodzeń, przekonuje minister zdrowia po spotkaniu z przedstawicielami środowiska lekarskiego. To po kolejnym spotkaniu w sprawie planowanych zmian w ochronie zdrowia.
3: Jak przekazał resort, propozycja limitu 240 zł za godzinę na kontrakcie oraz obowiązek pracy lekarza na co najmniej pół etatu w jednym miejscu zostały zaakceptowane. Lekarze i ministerstwo mają dalej pracować nad szczegółami zmian, m.in. nad regulacjami dotyczącymi umów B2B czy większej kontroli nad dostępem pacjentów do świadczeń.
1: Informował reporter eski Mateusz Gołębiewski. Nie dokarmiaj i nie rzucaj. Warszawskie ZOO apeluje do odwiedzających o odpowiedzialne zachowanie. Ostatnio jedna z osób rzucała przedmiotami w goryla, który odpoczywał na wybiegu.
4: Musimy przestrzegać tego regulaminu. No to jest podstawowe, ponieważ no to jest ich dom, my jesteśmy tylko gośćmi.
1: A mówi Monika Kostrzewa, opiekunka goryli, która przypomina też, że takie nieodpowiedzialne zachowanie może bardzo zestresować zwierzęta i zaszkodzić ich zdrowiu.
5: Przypominam, że jest tam takie jedno zwierzątko moje ulubione, które nazywa się wikunia.
6: Jest?
5: No, no taka lama taka.
6: Okej.
7: Okay. Dziękuję. Jankes,
8: Kama. Kama i Wiktor.
9: Wiktor.
8: W Radiu ESK.
6: Pozdrowienia dla wszystkich zwierząt, które są podłączone do naszego dzisiejszego spotkania. Marcin, zwierzaku nasz radiowy, masz, fajnie czytałeś, masz ptysia.
5: O, proszę.
6: To leniwce, ale było, żeby nie dokarmiać.
5: A niech ma, tam, no, bardzo zadowolony.
6: Wysyłamy wiadomości do kolegów i do koleżanek z pracy. Dzień dobry.
10: Poeska, mam tu wiadomość dla swojej szefowej. Szefowo, przepraszam bardzo, wiem, że pracuję do 14, ale potrzebuję dzisiaj wyjść chwilę wcześniej, więc o 11 kończę. Dziękuję, pozdrawiam.
6: Godziny wcześniej musi wyjść. A miałem ci mówić, bo ja dzisiaj też o 9 po 9 muszę iść już.
5: Fajnie się bawicie.

0: na to wiem.
1: Igor Herbut kończy, 9 minut po godzinie 7, my dopiero rozpoczynamy, rozkręcamy się. Tutaj piątek, 17 lipca, ISK.
2: Mam nowy hiciorek śniadaniowy.
1: Do jedzenia?
2: Tak, do jedzenia. Każde wakacje i każdy sezon generuje jakiś taki hit, jakąś taką modę, która potem idzie trochę przez internet. Każdy chce to kupić, każdy chce to zjeść.
1: I co tym razem?
2: Włochate croissanty.
1: Włochate croissanty?
2: Tak, z Tajlandii. Tam to wymyślili. Croissant jest pokryty z jednej strony cienkimi, czarnymi włosami, które do złudzenia przypominają ludzkie owłosienie. Normalnie takie jakbyś spod pachy wziął. Są zrobione, uwaga, z czarnych alg, więc wszystko jest jadalne, ale wygląda jak ludzkie włosy i podobno czytam, że turyści oszaleli na ich punkcie. Są hitem sprzedaży nawet przez internet. Teraz wszyscy zamawiają do Europy sobie te włochate croissanty.
1: Croissanty, patrzę właśnie, jak to wygląda. No tak wygląda, no, tak bez
2: kontrowersyjnie, nie?
1: Delikatnie mówiąc tak, ja ale dziękuję.
2: Mam bardzo poważne pytanie do ciebie.
1: Proszę bardzo. Nie chcę, dziękuję. Już, a jeszcze jakieś pytanie?
2: Czy gdybyś miał wybór, ale chyba już znam odpowiedź, to ty wybierasz owłosione czy ogolone croissanty?

0: Ja to bardziej jagodzianki. No.
1: Ogolone?
0: Mhm. Jejku. Wczoraj z Wiktorem wyczaliśmy kampera. Nasza słuchaczka przygotowała jagodzianki w własnej produkcji.
2: I była na nich bita śmietana. O.
0: Jeszcze na górze jagody.
2: O, to była wersja premium.
0: No i kto ma najlepszych słuchaczy?
2: Eska.
0: I nieważne, czy jesteście

0: się ładnie złożyło. 17 po 7, czyli 7 wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Ja już widzę, co się dzieje na telefonach. Już słuchaj, jest szał. Po prostu wszystkie nasze linie na czerwono. Każdy dzwoni.
0: Zapraszamy, zapraszamy. Prezenty czekają. Czeka sukces, laury, pomniki, odwiedziny w zakładach pracy i te sprawy.
2: Tak jest. No i ta koszulka, ale to już nieważne. I ten magazyn SK Story lipcowa. Kto by to chciał? Halo, dzień dobry.
0: Sprawdźmy, kto chce. Halo, halo, cześć.
3: Dzień dobry, jestem.
0: No witamy.
2: Tomek, czyli Romek.
3: Tomek,
0: Harvard to uczelnia w Wielkiej Brytanii czy Ameryce?
3: Ameryce.
2: Dobrze, a byłeś tam, skończyłeś to?
3: Nie.
4: Jeszcze nie.
0: Ale to nie kolonii brytyjskiej.
2: Kolega, znam kogoś, kto był i mi mówił.
1: Drugie.
2: Dzisiaj w nocy miał się odbyć pierwszy mecz Robka w Chicago Fire.
0: Roberta Lewandowskiego, tak?
2: Dlaczego się nie odbył?
3: Nie wiem.
0: Trzeba być na bieżąco, nie wolno tak nie być.
2: Dymy były, słuchaj. Całe Chicago jest zadymione, bo Kanada tam postanowiła wysłać im trochę dymu.
0: No i co?
4: Wina Kanady.
0: No wina, wiadomo.
3: Przepraszam siebie.
0: Ale cieszymy się bardzo, że pamiętałeś, żeby siebie przeprosić, żeby nie było później problemów w domu.
2: W South Parku kiedyś była taka piosenka Blame Canada, Blame Canada.
0: Przejdźmy do kolejnego słuchacza, bo kolega idzie w złą stronę. Halo, dzień dobry.
5: Witam, Paweł z tej strony.
1: Trzecie.
0: Lećmy. Które państwo opuściło Unię Europejską w ramach procesu zwanego Brexit?
5: Wielka Brytania.
2: Mm-hmm. Alrighty then, yeah. That's a good answer, yeah. Uwaga, i
1: czwarte.
2: Remis w szachach. To inaczej, szach, pat czy mat?
0: Pat i mat, to w sensie... Dobrze. A ja do końca nie pamiętałem.
2: Nie?
0: Nie.
2: Ale wiesz, co to jest roszada?
5: Zaszachowałem was.
0: Roszada?
2: Roszada, wtedy jak zamieniasz sobie wieżę z królem.
0: To tak, to wiem. No. A wiesz, co to jest roszada?
2: Wiem, to jest takie ciasno polskie.
0: Piąte. Lećmy dalej.
1: Piąte.
0: Uwaga, wymień trzy pomysły na słodkie śniadanie. No, uwaga.
4: Roszada.
5: Jagodzianka, pączki i słodka dziewczyna.
0: I co wy tak się tutaj podskakujecie?
2: Bo te włochate kruasanty, ja sobie wyobraziłem.
1: Szóste.
0: Ale rzeczywiście smacznego życzymy wszystkim. Szóste.
2: Jak się nazywa chłopiec z piorunem na czole? Z takiej książki i z takiego filmu. No przecież, Henryk Portier, Harry Potter.
0: Harry Potter.
2: Harry Potter.
6: Na jakim instrumencie grał Harry Potter? Na hermionice.
0: Dziękujemy. Jesteś?
5: Jestem.
2: To
5: dziękuję
2: niedobrze.
5: Bardzo.
2: Proszę przeprosić. Powinno cię już nie być.
0: Proszę przeprosić siebie.
5: Jestem.
2: Do widzenia.
0: Dziękujemy. No dobrze. I mamy... Słuchaj, kolega oddał siódme pytanie.
2: Lubię tą sytuację. Lubię tych, którzy wskakują na samo siódme i tam potem się cieszą, że wygrali cały konkurs.
5: No siemanko.
2: Dzień dobry. Jak masz na imię?
5: Michał,
2: uwaga, przed tobą
1: siódme.
0: Uwaga, mamy siódme pytanie, skup się. My z Wiktorem bierzemy udział w triatlonie. W Ironmanie.
2: Ciężko to sobie wyobrazić.
0: Czym tam jeszcze? No we wszystkim takim, co trudne.
2: Ale
0: oczywiście.
2: Ale jednak, bierzemy.
0: Bierzemy i wbiegamy. Ta końcówka jest
2: na mecie.

0: Na mecie, dobra, okej, okay. Nie, bo myślę sobie, czy dobra, wbiegamy.
1: Wbiegamy na metę.
0: Biegamy na metę.
1: Dokończ pytanie.
0: Dokończ pytanie.
1: I ty jesteś komentatorem, który ma nas przywitać i ogłosić naszą wygraną, dawaj.
2: Jankes wygrał, Wiktor wygrał, obaj wygrali, jest super, yeah!
0: Dziękujemy. Widzisz, warto było biec?
1: To był jedyny raz w życiu, kiedy to usłyszeliśmy.
0: Dokładnie.
2: Nie ma za co.
0: Ale ja słuchajcie, w niedzielę będę. W niedzielę jest Ironman w Gdyni.
1: Ale będziesz komentatorem, a nie biegaczem.
0: Nie no, przestań, nie czepiej. Będę. No, zaliczony. Już drugi Ironman będę miał zaliczony.
2: Gratuluję pomysłu.
1: No, dziękujemy. Właśnie. Komu jeszcze chciałeś pogratulować i co powiedzieć?
2: Miłego piątku, weekendzik idzie.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Im starsza, tym młodsza. Jennifer Lopez, Angel Mama.
1: W skrócie Ibisz.
0: Tak jest.
1: 27 minut po godzinie 7, za chwilę newsy i fajnie będzie.
0: W newsach za bezpieczny weekend, Władziu. Będziemy mówili o tym,
1: policję, tak?
0: Żeby uważać na torach. Ja cały czas nie rozumiem, zawsze, jak można nie zauważyć pociągu, który jedzie, jest duży, jest głośny, no ale jednak takie przypadki się zdarzają.
1: Ale powiedzmy to, bo rzeczywiście ludzie często tak dziwnie reagują, panikują. Jeśli, no, tego nie wolno robić, ale jeśli już staniecie, to i będzie problem, to wyjeżdżamy i wyłamujemy.
0: Tak jest. Ten szlaban kosztuje 50 zł. To jest nic w porównaniu z waszym życiem. Jankę.

0: Reklama. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do

0: Biedronka. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157. Bike. Wybór staje się prosty.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Dziś w Elblągu czeka nas pogodny dzień z niewielkim zachmurzeniem i temperaturą sięgającą 25 kresek. Wieczorem nadejdą burze z silnym deszczem i wiatrem, które potrwają do rana. Maksymalnie termometry pokażą 29 stopni. Pamiętajcie o parasolach.
8: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
10: Minęła 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Donald Trump oskarża Chiny o ingerencję w amerykańskie wybory. Miało do tego dochodzić od 2020 roku, czyli wyborów prezydenckich, w których Trump przegrał z Joe Bidenem. Agencja Reutera podkreśliła jednak, że jak wynika z danych wywiadowczych, to nie wpłynęło na ostateczny wynik wyborów. Kolejarze i policjanci pojawią się dziś na kilkudziesięciu przejazdach kolejowych w Polsce. To będzie kolejna odsłona akcji Bezpieczny Piątek. Wśród kilkudziesięciu miejsc wybranych do akcji edukacyjno-informacyjnej są jazdy m.in. w okolicach Poznania, Marciszowa na Dolnym Śląsku i Kłobucka.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
11: SK Sport News.
10: Piłkarze Lecha Poznań sięgnęli po Super Puchar Polski. W meczu o to trofeum rozegranym na własnym stadionie wygrali 3-1 z Górnikiem Zabrze. Pierwsi na prowadzenie wyszli goście, ale później to Kolejosz był skuteczniejszy w ataku. Dla obu drużyn był to też sprawdzian generalny przed pierwszymi starciami drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
12: Young Yankers. Kama i Wiktor z Radiu SK.
13: Meldujemy się na plaży. Pozdrowienia z Mielna dostaliśmy. Fajnie.
14: A, i tak samo Kama mogłaby powiedzieć. Nasza koleżaneczka z pracy, która już drugi tydzień się urlopuje. Wysyłamy jej wiadomość, żeby przywiozła nam magnez z rybą. Magnez z rybą,
13: polecamy.
14: Powtarzam.
13: Czy macie do przekazania jakiś komunikat swoim przyjaciołom, znajomym z pracy?
15: Cześć Eska. Pytacie, co przekazać swoim kolegom z pracy? Otóż chciałabym powitać swoją przyjaciółkę ponownie w pracy. Mówiłam, że do nas wrócisz.
13: Troszkami możemy powiedzieć, mówiłam, że do nas wrócisz.
14: A to się jeszcze zobaczy w poniedziałek.

0: Dawid Podsiadło i Sezon. Im więcej razy go słuchamy, tym lepiej wchodzi. To jest w nim fajne, że Dawidek się nie nudzi, tylko tak się ulepsza u mnie w mózgu i w serduszku cały czas. Umacnia.
1: Właśnie. Byłeś kiedyś w Meksyku?
0: Ani razu. No, film raz oglądałem o Meksyku. To może być?
1: Ten

0: Ten? O kartelach?
1: Nie, Desperados.
0: Okej.
1: Okay. Nie, Antonio
0: to nie jest film, to się pije. W Meksyku, słuchajcie, jest kotek.
1: Aha.
0: Mieszka kotek. U nas też mieszkają koty, ale tak, w Meksyku mieszka kotek o imieniu Coco.
1: Bardzo ładnie. O, też taką bajkę oglądałem.
0: Mieszka sobie przy, no, przy kościele.
1: Mhm.
0: Czyli tam ma tam, właśnie ma dobrze, jest mu dobrze, fajnie.
1: Pije wodę z święconą.
0: Dokładnie. I każdego, no chyba od tej wody właśnie tak mu się zrobiło. Każdego dnia siada na parapecie przy wejściu do kościoła i delikatnie dotyka łapką każdego, kto wchodzi do środka, udzielając mu takiego kociego błogosławieństwa.
1: Pyk go w czoło.
0: Ale naprawdę to niesamowicie wygląda, są dowody na to, jest wideo w sieci, niesamowita historia. Kotek Coco błogosławi.
1: Odpowiedzmy sobie na bardzo ważne pytanie. Czy dlatego kotka Pan Bóg w niebie będzie miejsce miał? Będzie miał.
0: No, będzie miał.
1: Będzie miał.
0: Miał. Przy okazji pozdrowienia wysyłamy w stronę Olikot.

0: Mixuyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
7: Volkswagen w Twoim mieście. Zapraszamy do naszej nowej, gościnnej przestrzeni, w której możesz spokojnie poznać oferty na najnowsze modele Volkswagena i porozmawiać z ekspertami o tym, co najlepiej odpowiada Twoim codziennym potrzebom. Bez pośpiechu, bez presji. Dokładnie tak, jak lubisz. Odwiedź nas i poczuj się jak u siebie. Zapraszamy do Volkswagen Home Plichta. Ulica Warszawska 47, Elbląg.
8: Volkswagen. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek, jak w zegarku, padają nowe oferty.
8: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
10: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6, a chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.

0: Kawkę zrobiłem kolejną, kawka
1: czuję
0: jest.
1: Właśnie, czuję.
0: Jest pyszna kawka, czarna, bez cukru. No i do kawki dorzucamy jeszcze Nosela.
1: To jest taki energetyk, jak on zadzwoni, słuchajcie. Naprawdę, odczuwamy taki ból razem z tymi osobami, które on wkręca. Sprawdźmy, kogo dzisiaj.
2: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Czy ja rozmawiam z panią Anną z wylotu do Egiptu, proszę pani, razem z nami?
3: Tak.
4: Moje uszanowanie, wypasiona Iwona po tej stronie z biura podróży. Ja telefonuję, proszę pani, informacyjnie w sprawie tegoż Egiptu. Mogłabym zająć kilka chwil, bo mam tutaj informacje.
3: Proszę bardzo.
4: Nie będzie rezydenta polskiego. Chcielibyśmy państwa, proszę pani, tutaj jakby poinformować, czy to będzie stanowiło problem, bo jeżeli tak, no to my ewentualnie słowniki, proszę pani, damy.
3: Bo my jedziemy pierwszy raz z mężem, tak, na taką zagraniczną wycieczkę, no więc ten rezydent, no, jest nam tutaj bardzo potrzebny.
4: A to zapytam, władacie państwo albo bułgarskim, albo chorwackim?
3: No nie, polski, no i angielski, ale to tak podstawowy.
4: Nie, angielskiego już nie ma, bo angielski poszedł do Niemiec, a teraz, proszę pani, mamy tylko ewentualnie bułgarskiego albo chorwackiego.

0: I dlatego też wydzwaniamy do wszystkich, żeby przygotować. I no pytanie teraz, co by państwu odpowiadało, żebyście też mieli komfort.
1: Ojejku, no to jest problem, troszkę się tutaj narodził.
0: No nie, proszę pani, mamy tę sytuację jakby opanowane. Niech mi pani powie, czy bardziej bułgarski, czy chorwacki byłby odpowiedni, bo przygotujemy słowniki.
1: No to chyba ten bułgarski może.
0: No to według uznania, szanowna pani. Bo tak? my jeszcze mamy, proszę pani, 12 słowników polsko-bułgarskich.
1: No to dobrze, no to niech będzie ten słownik.
0: Żebyście się mogli komunikować, proszę pani, z rezydentem. A jeśli, proszę pani, chorwacki, to też mamy. Bułgarskiego mamy w dwóch tomach, więc proszę pani, no żeby było tutaj lepiej.
1: No to dobrze, niech będzie ten polsko-bułgarski.
0: Słownik wysyłać jeszcze przed wylotem do Egiptu, czy proszę pani, pani na miejscu odbierze te dwa tomy?
1: A można na miejscu? No to na miejscu sobie odbiorę, nie ma problemu.
0: Można, tylko tam będzie kaucja wtedy, proszę pani.
1: Może być. No to na miejscu odbiorę i zapłacę tą kaucję, nie ma problemu.
0: Za utrudnienia przepraszam, no ale dobrze, żeśmy się tutaj, proszę pani, domówiły, więc będzie pani korzystała z rezydenta bułgarskiego. Dobrze?
1: No dobrze. Dobrze, no to się tam jakoś dogadam.
0: Chyba, że się pani wcześniej dogada z Joanną.
2: Cześć, Ania, zostałaś kręcona w Radio SK.
1: Bardzo mi miło, poprawiliście mi humor.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
6: A jak jest po bułgarsku dzień dobry?
7: Whisky?
6: Co whisky?
7: Z kolą? Nie wiem. To nie jest dzień dobry? And I

0: Janki, w pracy jesteś, zostaw ten telefon. Chodź, chodź, chodź, to jest praca. Mm-hmm. Praca, patrz mi na usta, pracujemy.
1: No to właśnie, gdzie się pracuje, no, telefon, bardzo ważna kwestia.
0: I o kolegach z pracy rozmawiamy.
2: Halo.
0: Dzień dobry, halo, halo.
3: Dzień dobry. Uważam, że na przykład imion w pracy nie powinno się nigdy zdrabniać. Ja miałem taką historię, że taki mój przełożony wchodził i panie Tadziu to, panie Tadziu tamto, panie Tadziu sramto. I kiedyś nie wytrzymałem i palnąłem. Dobrze, panie Mareczku, zrobi się. Pan Mareczek był dyrektorem. Pomogło. Od tamtej pory już zawsze byłem panem Tadeuszem. Cześć.
1: Wiktorku? Wiktorku, sram to, tamto.
0: Krzysiu, nie mogę teraz.
4: Autopromocja.
5: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
6: Dokładnie tak. Nowy numer o Czesanach usłyszeliście w Radiu SK jeszcze przed tym, jak usłyszał go cały świat. Teraz możecie sprawić, że trafi do zestawienia najlepszych hitów w Polsce.
5: Gorąca 20.

0: Telefony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji.

0: aplikacji Mój Lewiatan.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
13: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon. Partner sieci salonów Łazienek Blue. Elbląg, Malborska 52.
14: Dziś w Elblągu termometry pokażą 25 kresek, a na niebie pojawi się lekkie zachmurzenie. Wieczorem sytuacja się zmieni. Od nocy do rana spodziewajcie się burz z deszczem, wiatrem i lokalnym gradem. Temperatura wzrośnie do 29 stopni.
12: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
13: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
15: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, zapraszam. Prezes PiS zabiera głos w sprawie zamieszania wokół partyjnych stowarzyszeń. Jarosław Kaczyński podkreśla, nikogo nie wyrzucamy z PiS, domagamy się elementarnej lojalności wobec partii. W ten sposób odniósł się do Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenia Rozwój Plus, które funkcjonuje w PiS. Były premier nie zamierza go likwidować. Rosjanie znów prowokują nad Bałtykiem. Polskie myśliwce przechwyciły w czwartek łącznie 3 rosyjskie maszyny nad Morzem Bałtyckim. O szczegółach reporterski Mateusz Gołębiewski.
16: Myśliwce z Malborka, które rutynowo patrolowały przestrzeń powietrzną nad Bałtykiem, przechwyciły najpierw 2 rosyjskie odrzutowce Su-30, które nie odpowiadały na komunikaty ze strony polskiej. Niedługo później polskie dowództwo skierowało odrzutowce do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Il-20, niespełna 30 km od Jastrzębiej Góry.
15: A w obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Będzie rewolucja w szkolnych stołówkach. Co najmniej raz w tygodniu obiad będzie wegetariański, a co najmniej 2 razy w tygodniu zupy będą przygotowywane na wywarach warzywnych. Bardzo dobry pomysł oceniają w rozmowie z naszym reporterem rodzice ze Śląska.
17: Podstawy to nauka dobrego żywienia.
18: No, trzeba to zbilansować, tę dietę, nie? Umiarkowanie można wprowadzić, ale żeby nie przesadzać takimi rzeczami.
15: Na zmianę już od września w szkolnych stołówkach ma pojawić się też więcej produktów pełnoziarnistych oraz dań z tłuszczami roślinnymi.
19: Young Youngers, Kama i Wiktor z Radio SK.
20: A niby wakacje, ale jednak praca pracą, kolega w pracy kolegą z pracy.
21: Właśnie, jaki komunikat chcecie sprzedać swoim znajomym, kolegom z pracy, koleżankom?
22: A ja na przekór, ja lubię ludzi z mojej pracy i właśnie czekam, kiedy przyjadą i napijemy się razem kawy.
21: A, takaś nienormalna sytuacja. Czy poznałeś pogłosie tego słuchacza? Mm? To byłem ja. Mm?

0: Kali. Działa za każdym razem 9 minut po godzinie 8, piątek, panie i panowie, 17 lipca.
1: Zagadka jest do rozwiązania. Może pomożesz jako ten, który ma sprawny umysł, mimo swojego wieku.
0: No, dawaj.
1: Wiem, że lubisz ze mną
0: zgłaszam
1: pracować.
0: Gotowość.
1: Słuchaj, jest foka.
0: Foka.
1: Nasza bałtycka.
0: Tam na Helu?
1: No i trochę jej się pokićkało.
0: Gdzie?
1: Dopłynęła na Dolny Śląsk Odrą. Wpłynęła i płynęła.
0: No co, miała taką czujkę zamontowaną i gdzieś tam widzieli, gdzie płynie?
1: Wędkarze i spacerownicze robią jej zdjęcia, że to jest charakterystyczna foka. Aha. To widać ją po prostu, jak co kilka dni pojawia się coraz niżej Polski.
0: Ale dopłynęła... są wakacje, to lubi sobie człowiek popływać. No i co?
1: Policzyli, że prawie 600 kilometrów przepłynęła wodami rzecznymi w głąb Polski. No i teraz pytanie do ciebie jako mądrego kolegi z pracy. O co jej chodzi?
0: No już powiedziałem, prawda, są wakacje, no... Popływam sobie dalej. Ile może pływać tam Zatoka, na górze, wiesz, Hel, te okolice? Tak mi się wydaje, no. A ty, jest jakaś inna teoria?
1: Paweł podpowiada, że ona może usłyszała o tej Chorwacji i to jest dopiero początek podróży i będzie płynęła dalej.
0: Ale w Chorwacji rzeczywiście. Znajomi wczoraj mi wysyłali zdjęcia. Pyszne, świeżutkie rybki. A foka lubi ryby.
1: Ja, foka też może być dobra, tylko podobno strasznie długo się gotuje, wiesz?
0: Nie. O nie.
1: Eskimosi lubią.
0: Damian

0: Daj paliwa, daj.
1: Eska tankuje do pełna.
2: Tacy jesteśmy z samego rana, tankujemy wasze fury. Halo, dzień dobry, mówimy.
3: Hej, cześć.
0: Cześć Patrycja, dzień dobry. Słuchaj, co to za historia z samochodami w twoim życiu? Bo, przepraszam za wyrażenie, ale chyba lubisz starszych.
3: No, historia bardzo ciekawa, ponieważ pewien niezwykle uprzejmy pan podarował nam w prezencie przejażdżkę do ślubu swoim pięknym, zabytkowym Mercedesem Cabrio. I w tym czasie nawet tego pana nie było tutaj u nas, tylko wyjechał nad morze, więc ogrom zaufania tutaj nam dał. Więc naprawdę ludzie są cudowni.
0: Z którego roku to jest samochód?
3: O matko, nie mam pojęcia, ale już ma pomarańczowe blachy, także zabytkowe.
2: To muszą też sporo palić takie fury, prawda?
3: To prawda.
2: Ale wy to auto mieliście z jakiej okazji?
3: Ponieważ braliśmy ślub.
0: To w takim razie nasze gratulacje! Brawo!
2: A i takim pięknym, zabytkowym autem śmigaliście sobie, rozumiemy, tak? Troszkę.
3: Dokładnie tak.
0: Czyli mamy taśmy prawdy z waszego wesela, tak to brzmiało?
2: Tak. Tak. Stary dobry diesel, to słychać. No to dużo pali rzeczywiście. No i rozumiemy, że chciałabyś się odwdzięczyć i zatankować tę furę, tak?
3: Oczywiście, dlatego musimy tutaj zatankować auto pana Adama.
2: Ale słuchaj, tylko i wyłącznie tankujemy do pełna, może być?
3: Oczywiście.
0: Zatankowane w takim razie.
3: Dzięki wielkie.
2: Ale cudo, wspaniale, naprawdę rewelacja. No dobrze, a kiedy był ten ślub?
3: 6 czerwca.

0: I jeszcze się nie pokłóciliście?
1: Nie, wyjątkowo nie. Chodziło.
0: Wyjątkowo.
2: Jejku, no to życzymy wam, jeżeli długo i szczęśliwie oczywiście. Wszystkiego fajnego dla was.
1: Dziękujemy ślicznie.
0: Machamy do was z naszej eskowej stacji benzynowej. Radio SK.

0: 8:30 za chwilę. No i Marcin wpadnie, znowu wykona swoje obowiązki, czyli powie Państwu, co w kraju i na świecie.
1: Zgadza się, proszę być blisko radia, Radio SK. Za chwilę szczegóły.
0: Rzecznik Praw Obywatelskich się zbliża, będzie nowy wybierany.
2: Young

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
10: No i co, Barbara, co?
9: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
13: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 1,99 zł za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's, wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega

0: Moje sklepy. Wybieram moje sklepy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: W Elblągu zapowiada się ciepły dzień z temperaturą sięgającą 26 kresek. Niebo będzie prawie bezchmurne, więc słońce będzie nam towarzyszyć przez większość dnia. Jednak wieczorem i w nocy spodziewajcie się burz z deszczem, silnym wiatrem i lokalnym gradem.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
6: Już prawie 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Dziś Sejm wybierze rzecznika praw obywatelskich. Oto stanowisko walczy dwoje kandydatów. KO i Lewica zgłosiły mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram, a posłowie PiS zaproponowali Adama Borowskiego. W Hiszpanii służby ewakuowały mieszkańców kilku miejscowości, to w związku z pożarami w północno-wschodniej części kraju. Ewakuacją objęto prawie 1000 osób, a z ogniem walczy kilkuset strażaków i żołnierzy. A prawie 5 milionów dolarów za koszulkę Pelego, słynny Brazylijczyk. Miał ją na sobie w finale mundialu w 1958 roku. Koszulka z numerem 10 jest druga.

0: Cześć, no złoto.
1: To prawda. Czy macie jakąś wiadomość do przekazania kolegom z pracy?
2: Ja bardzo lubię moich kolegów z pracy, więc pozdrawiam Huberta i Andrzeja, którzy są na hali.

0: 8.36, 24 minuty i będzie z nami godzina 9. Koleżanki do nas padły, nasze słuchaczki, są na wakacjach tutaj. Dzień dobry, jak macie na imię?
1: Ja Bianka, tutaj siostra Gaja.
0: Ile macie lat, dziewczyny?
1: Zaraz 10.
2: Blanka pokazuje 4 dla paluszka.
1: Ja
2: jestem
1: Gaja.
2: Cały czas w szoku. Gaja, 4,
1: ja Bianka. Ja 10 zaraz, a ona zaraz 5.
0: Okej, okay. Chcecie kogoś pozdrowić?
1: Rodziców.
2: Rodzice stoją z telefonami.
0: Dobra. Dziewczyny, powiedzcie, że odbieramy telefony, dobra? Odbieramy telefony?
1: Tak. Odbieramy.
0: Odbieramy.
3: Dziś Barbara do roboty zapitala.
2: O, proszę, pozdrowienia dla Basi. Właśnie, bo my dzisiaj rozmawiamy o tym, kto komu mimo wakacji, kolegom albo koleżankom z pracy, czy ma coś do przekazania. To jeszcze jeden w kolejce.
4: Dzień dobry. W temacie dnia chciałem się odnieść do pana, który przed chwilą mówił o tym, że w zasadzie on to wszystkich lubi w pracy. No więc może to czasem jest tak, że jeżeli nie masz jakiegoś usiążliwego współpracownika albo po prostu jakiegoś dupka w pracy, to trzeba się zastanowić, czy przypadkiem to nie ty jesteś tym dupkiem.
2: Nie słyszałyście tego, dzieci, dobra?
5: Ja mam
0: no nie.
2: Dobrze. Dajcie znać, czy wy chcecie komuś z pracy
0: coś
2: przekazać.
0: Czekaj, mamy koleżanki, co tak. A idziecie dzisiaj na lody, czy coś? No.
1: Możliwe.
0: O, fajnie. No dobrze. I co?
1: Zapomniałam.
2: Zaraz wracamy.
0: To się zdarza.
6: Reklama. RTV Eura GD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Eura GD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
10: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową. Światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska. Szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat. Siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
11: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
12: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta.

0: Sklep Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: ponadczasowy hit na czasie na lato. Break My Stride.
1: Blue Lagoon.
0: Jak pojawiają się takie dźwięki, to co człowiek ma od razu w głowie? Wakacje i wylot.
1: To prawda, jaki wylot?
0: Na wakacje.
1: A wylot w tym sensie.
0: W przyszłym tygodniu już na przykład ciebie nie będzie, bo sobie gdzieś pofruniesz, polecisz, pojedziesz.
1: Jedziemy na chwilę, na kilka dni do Chorwacji, a później nasze polskie morze cudowne.
0: To teraz uwaga dla tych, którzy będą robili to z lotniska Chopina, ponieważ tam pojawiły się już te zapowiadane skanery. Pamiętasz? Już w paru miejscach w Polsce były. Poznań, chyba Kraków już je miał wcześniej.
1: Przy tym sprawdzaniu walizeczek, tych mniejszych oczywiście, nie trzeba niczego wyciągać, tylko wrzucasz, tak, i tam oni skanują, no.
0: Przede wszystkim, ważna informacja dla pijących jest
1: taka.
0: Tak,
1: trzeba pić się nawadniać.
0: I zabierających płyny, że teraz już nie będziemy musieli mieć do 100 ml, tylko spokojnie ćwierć litra, pół litra, całego litra.
1: Ale rzeczywiście, że tam ograniczeń prawie brak chyba, prawda?
0: Brak, bo te nowe skanery
1: potrafią... No i co, ruszyło to, czy nie ruszyły te skanery?
0: Ruszyło, słuchaj, nawet na lotnisku był z mikrofonem reporter Eski.
1: Okej. Okay.
0: Wszystko nagrał.
2: 4 kilo wam brakuje.
3: Schudłem 4 kilo. No, słowem przywozi się do kraju 4 kilogramy obywatela mniej. A gdyby tak każdy wracał ze stratą paru kilo, byłoby nas mniej coraz.
2: Polaków!
4: To co mam zrobić?
3: 60 za każdy brakujący.
5: Jankes, Sama i Wiktor.
1: No i dobrze, no.
0: Ostatni dzień lata. Tak wam gramy właśnie wakacyjnie.
1: W środku lata, rzeczywiście. Dzisiaj 17 lipca.
0: Coś byś przywiózł z tej Chorwacji fajnego.
1: Tak? No. Przywiozę ci coś.

0: niewiele godzina dziewiąta, ale w wakacje jest promocja, tak zwany poranek wydłużony.
1: Tak, rzeczywiście. Jesteśmy z wami do godziny dziesiątej. No, jak chwilkę wcześniej ucieknę, obowiązki wzywają, proszę pana.
0: Jak się jest Jan Kessem, to można. Dzisiaj o kolegach z pracy rozmawiamy. Ja mam takiego.
1: No, właśnie. No wzajemnie.
0: No, dajcie jakąś złotą myśl od was z roboty.
2: Kiedy jest ci źle w nowej pracy, pomyśl o tych ludziach, którzy nadal są w twojej starej pracy. Pozdrawiam tych, których lubię. Jan Kama i Wiktor.
0: Jakby co, ta ikonka na Messengerze, to ona działa. Proszę sprawdzić. Taki mikrofonik, cyki tam, blablabla.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
10: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
11: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
12: To będzie ostatnia reklama. Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg Pasaż Leclerc. Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon. Partner sieci salonów Łazienek Blue. Elbląg Malborska 52.
15: Dziś w Elblągu ciepło, termometry pokażą 26 kresek, słońce zagości na niebie, choć czasem pojawią się chmury. Wieczorem czeka nas zmiana, od nocy do rana burze z deszczem, wiatrem i lokalnym gradem. Temperatura wzrośnie do 29 stopni.
14: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc. Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
16: Jest 9:00, to czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam, a na początek poważny wypadek na Lubelszczyźnie. Kobieta z 2-letnim dzieckiem została potrącona na przejściu dla pieszych. To w Rykach, w okolicach dworca autobusowego.
17: Kierujący Volkswagenem nie ustąpił pierwszeństwa pieszej, która niosła na rękach niespełnionej 2-letnią córkę. Kobieta i dziecko stali przetransportowani do szpitala.
16: Mówi Łukasz Filipak z policji w Rykach. Szczegóły wypadku wyjaśniają mundurowi. Seria wypadków też w Tatrach. Ratownicy TOPR interweniowali kilkanaście razy wczoraj, a trzy zdarzenia miały szczególnie ciężki przebieg. Poszkodowani po upadkach z dużych wysokości trafili śmigłowcem do szpitali. To koniec mundialu dla Szymona Marciniaka. Polski sędzia nie poprowadzi finału ani meczu o trzecie miejsce. Taką decyzję podjęła FIFA, o której więcej teraz nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
18: Tak jest, dzień dobry. Polscy eksperci spodziewali się, że Marciniak poprowadzi jeden z najważniejszych meczów mundialu, ale najpierw nie znalazł się w obsadach sędziowskich ćwierćfinałów i półfinałów, a teraz już wiadomo, że nie poprowadzi też finałowych spotkań mistrzostw. Polak na tym turnieju sędziował jedynie dwa mecze fazy grupowej. Egiptu z Iranem i Argentyny z Algierią. I zdaniem komentatorów to właśnie to drugie spotkanie mogło mieć wpływ na decyzję FIFA, ponieważ Marciniak nie pokazał zasłużonej, zdaniem części obserwatorów, czerwonej kartki Leo Messiemu.
16: Przypomnę, finał Hiszpanii.

0: Hiszpania, Argentyna w niedzielę, a jutro Anglia z Francją zagrają o trzecie miejsce.
1: No, dzień dobry, witamy, witamy w ulubiony dzień tygodnia, piątek 17 lipca.
2: I dzisiaj jesteśmy platformą do przekazywania wiadomości kolegom i koleżankom z pracy, niezależnie od tego, czy siedzą obok, czy pojechali na urlop.
1: I się dzieje, no, posłuchajcie.
2: Weźcie radio w swoje ręce i...
3: Ja chciałem kolegom z pracy przekazać, że od jutra ja zaczynam urlop, a oni muszą pracować. Dziękuję. A,
1: no i dziękujemy. Nie
2: podoba kolega. Się.
1: Były kolega.
2: I do HR-u szybko tam powiedzieć. A w zeszłym tygodniu widziałem, jak wyszedł z papierem toaletowym.
1: Wyszedł rzeczywiście. Machają do nas parawany. Tomek odezwał się. Jesteśmy w Gdańsku, idziemy na plażę. Parawany pod pachą, będzie dobrze.
2: Gramy dalej. Dajcie nam znać na Messengera. Jest do waszej dyspozycji.

0: i Just Like a Pill, czyli po naszemu...
1: Zgadza się. Pozdrawiam za wszystkich fanów Sex Missy, nie tylko oczywiście.
0: Czemu ty tu jeszcze jesteś? Najpierw mówisz, że wyjdziesz po 9, a potem siedzisz dalej, no.
1: Ja to ten streamem, jak ty już powiedziałem, więc stwierdziłem, że no widzisz.
0: Cały Jankes.
1: Ale nagle zniknę, uważaj.
0: Kolega z pracy, właśnie tak. Ja, no.
1: W sprawie kolegów, przyjaciół, znajomych z pracy, ale pięknie się odzywacie. Tak, ta ikonka, jak mówiłeś na Messengerze, jest do waszej dyspozycji, jest mikrofonik, można włączać i się nagrywać.
2: Dzień dobry. Ja chciałem coś powiedzieć w temacie dzisiejszego dnia. Jeden z moich kolegów jest najmądrzejszy i wszystko wie najlepiej, a drugi, jak mu coś się podaje i mówi się proszę, to nie odpowiada dziękuję, natomiast jak on coś podaje, to rzuca na biurko. Więc to tak, tak to wygląda akurat u mnie w pracy. No.
0: Fajnie tam się bawicie, w tym archeo.
1: No dobrze, jutro też wam uciekniemy, ale coś na drugą nóżkę mamy, uwaga.
3: Dzień dobry, a ja mam takiego kolegę, który na wszystkich donosi i przed chwilą właśnie do was dzwonił. Cześć.
1: Tak, te miłości w pracy, cudno, kochamy was.
4: Autopromocja.
5: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
6: Dokładnie tak. Nowy numer o Tasanach usłyszeliście w Radiu SK jeszcze przed tym, jak usłyszał go cały świat. Teraz możecie sprawić, że trafi do zestawienia najlepszych hitów w Polsce.
5: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale.

0: Dawajka.
1: Każdy piątek po 18:00.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale.

0: Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
2: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Żeberka schabowe. Cena sprzed pierwszej obniżki 19,99 za kilogram, a teraz 12,99. Kiszka ziemniaczana. Cena sprzed pierwszej obniżki 12,99 za 580 gramów, a teraz 9,99.
3: Leclerc.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
8: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
7: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
8: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
9: Zostań kimś. Kimś, kto projektuje technologie przyszłości, wykorzystuje potencjał danych i tworzy rozwiązania oparte na AI. Wybierz bezpłatne studia inżynieria danych i sztuczna inteligencja w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Zdobądź umiejętności z analizy danych, programowania i nowoczesnych technologii, które otwierają drzwi do kariery w najbardziej innowacyjnych branżach. Nie czekaj, rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblak.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.

0: Codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz pracy, którą pogodzisz z innymi obowiązkami? Dołącz do zespołu Transcom w Elblągu, gdzie dostaniesz szkolenie na wdrożenie, elastyczny grafik i super atmosferę. Rekrutujemy zdalnie, pracujemy bezpiecznie. Dołącz do nas. Wejdź na pl.transcom.com lub wpisz Transcom Poland na Facebooku.
3: I po reklamie.

Ryb. W końcu, jak obiecał, tak zrobił. Jankes poleciał na urlop. 2 tygodnie go nie będzie. 20 minut zostało do 10. O kolegach z pracy rozmawiamy. To jest taki pracodawca, chociaż to działa w systemie takim, że każdy może ten biznes otworzyć franczyzowo. No, chodzi o te osiedlowe sklepy, które znajdują się praktycznie na każdym osiedlu. Pojawiły się doniesienia, jakoby wielka, międzynarodowa, ale głównie

0: Zainteresowana przejęciem naszej rodzimej sieci sklepów osiedlowych. Jedni mówią, że to dobrze, inni, tak jak nasz wydawca Paweł, mówi, że
1: bardzo niedobrze.
0: Przywiązane jest do tych naszych zielonych.
1: Ja byłem w tym 7-Eleven, tam są takie rzeczy, że w ogóle mi nie smakowały.
0: Ale jakby zniksowali co najlepsze stamtąd, z tym co najlepsze od nas, a?
1: Jakby było taniej.
0: To teraz każdy, kto był w Azji, niech zamknie na chwilę oczy. Otwierają się drzwi.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Więcej. Jeszcze więcej.

0: Jones, Meet Fuyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz w Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Przez całe wakacje baw się za darmo w ogrodach. Do 30 sierpnia czeka na Was wakacyjna strefa z piaskownicą, palmami i wielkoformatowymi grami. A w każdą sobotę od 12 do 17 nowa atrakcja z animatorem. Od kolorowych warkoczyków i tatuaży po watę cukrową i sportowe wyzwania z nagrodami. Wakacje mają adres. Centrum Handlowe Ogrody.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
5: Żegluga Ostrudzko-Elbląska zaprasza codziennie na rejsy po kanale elbląskim. W ofercie podróże statkiem po unikatowych pochylniach, godzinne przejażdżki po rzece Elbląg. O szczegóły pytaj w naszym biurze obsługi klienta w Elblągu przy ulicy Wodnej 1B lub na www.żegluga.com.pl. Do zobaczenia na pokładach ptasiej floty. Ahoj!
6: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium Pichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
7: Chcesz lepiej zarabiać? Czas na nowe kwalifikacje. ATM Centrum Szkoleniowe zaprasza na kursy. Koparki, ładowarki, wózki widłowe, podesty ruchome, a także nowość. Pilarki, spawanie i monter rusztowań. Zajęcia i egzamin w Raczkach Elbląskich. Możliwość kursów w formie online. Zadzwoń 451 685 900. ATM Centrum Szkoleniowe. Uczymy zawodu, który się opłaca.
8: Epokowe wydarzenie muzyczne. Projekt Polo Vibes na koncercie w Elblągu. Już w sobotę zapraszamy do klubu Epoka, ulica Brzozowa. Polo Vibes. Nowoczesny projekt muzyczny znany z hitu Puls Miasta, który obecnie króluje na wszystkich parkietach tanecznych. Bilety już do kupienia w barze Osteria Epoka pod klubem. Polo Vibes w Epoce. Sobota, start godzina 20. Lato w mieście z Epoką.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tak już jest.

0: wszystkie chipsy, chrupki i prażynki 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki 2 plus 2 gratis. Tak, Bonitki 2 plus 2 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: SK. SK.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Są różne wersje. Każdy słyszy w tym kawałku co innego.
1: Na zakupy
0: i szampejn.
1: Ja jeszcze od słuchacza słyszałem, że tam jest pupalata.
0: Ewentualnie torenata. Łukasz Zdojczyk, dzień dobry.
2: No witam.
0: Podobno będziesz miał po 11 nową meduzę do zagrania.
2: A będzie, i to nie będzie sam chyba. Też z Kalidem będzie.
0: Proszę.
2: Meduza.
0: Dzisiaj mówiliśmy o tym, że 200 osób zostało przez meduzy pogryzione w Bałtyku.
2: Trzymajcie się blisko głośnika, nie pogryzę was. I ten meduza też was nie pogryzie.
0: Ja już uciekam, zostańcie ze Eską.
3: Nie pogryzie, bo meduza to tylko parzy.
0: A w parze to my tu siedzieliśmy rano.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Dobry komputer nie jest tani, bo wydajny sprzęt musi kosztować. Czyżby? K&M ma na to radę. Dobry, markowy i mocny sprzęt polizingowy. Sprawdzony i z gwarancją. K&M. Wypasiony sprzęt polizingowy już od 600 zł. K&M. Pasaż Hetmańska przy torach tramwajowych. www.kim.elblak.pl.
3: Kochanie, zadbaj w końcu o samochód.
4: Jasne, będzie lśnił jak... No po prostu będzie lśnił, no.
3: Zadbaj w końcu o samochód. Odwiedź Clinic Car, najstarszą detailingową firmę w regionie.
5: Detailing, powłoki ceramiczne, folie ochronne i konserwacja podwozia.
3: Clinic Car, Elbląg, Kazimierzowo 15C.
5: Clinic Car, polub nas na Facebooku.
6: Przez całe wakacje baw się za darmo w ogrodach. Do 30 sierpnia czeka na Was wakacyjna strefa z piaskownicą, palmami i wielkoformatowymi grami. A w każdą sobotę od 12 do 17 nowa atrakcja z animatorem. Od kolorowych warkoczyków i tatuaży po watę cukrową i sportowe wyzwania z nagrodami. Wakacje mają adres. Centrum Handlowe Ogrody.
7: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.K. Plichta włączony.
8: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.K. dostępnymi od ręki.
7: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
8: Omoda i J.K. Plichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jk.pl.
9: Primavera, pizza najlepsza w mieście, tania pizza w latającym cieście. 3-7-0-6-60.
10: Czarna jest, srebrna jest, zielona też jest. Wybór naprawdę jest w czym wybierać. Opel Frontera dostępna od ręki. GS Hybrid, 145 koni, automat 7 miejsc, pakiet tech i gwarancja 8 lat. Opel Frontera, wybierz swoją i zapytaj o ofertę. Opel HADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
11: Epokowe wydarzenie muzyczne. Projekt Polo Vibes na koncercie w Elblągu. Już w sobotę zapraszamy do klubu Epoka, ulica Brzozowa. Polo Vibes. Nowoczesny projekt muzyczny znany z hitu Puls Miasta, który obecnie króluje na wszystkich parkietach tanecznych. Bilety już do kupienia w barze Osteria Epoka pod klubem. Polo Vibes w Epoce. Sobota, start godzina 20. Lato w mieście z Epoką.
12: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Najwyższa pora na zmiany? Zacznij od wnętrza. W salonie meblowym Sonik moc wakacyjnych promocji. Do wyboru 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł. Atrakcyjne oferty albo nawet do 30 lat 0%. RRSO 0%. Promocje nie łączą się. Sonik, największy wybór mebli w regionie. Elbląg, Grunwaldzka 6066.
15: I po reklamie.
16: Dziś w Elblągu czeka nas mieszanka chmur i słońca, a temperatura sięgnie 28 kresek. Wieczorem i w nocy spodziewane są burze z deszczem, wiatrem i lokalnym gradem. Temperatura nie spadnie poniżej 29 stopni, więc przygotujcie się na ciepłą noc.
17: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Ta zakładała możliwość zawarcia umowy u notariusza przez partnerów żyjących w nieformalnym związku. Zdaniem prezydenta...
18: Te projekty tworzą w istocie nową, sformalizowaną instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w szeroki katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
17: A jedna ze współautorek ustawy, Katarzyna Kotula z Lewicy, decyzję prezydenta komentuje krótko.
19: Słowa po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy trafiły właśnie do kosza.
17: Na ustawę wspólnie przygotowali politycy Lewicy i PSL-u. Teraz szokująca sprawa z Iławy. Policjanci podczas rutynowych kontroli kierowców komunikacji miejskiej wykryli

0: że jeden z kierowców po pracy zjechał do bazy mając 0,5 promila alkoholu w organizmie. Stracił prawo jazdy, a sprawa trafi do sądu. W czasie akcji stwierdzono w sumie 17 wykroczeń. A poziom Wisły w Toruniu już poniżej metra. To utrudnia pracę ratowników WOPR i poruszanie się po rzece.
1: Bardzo często używamy samochodu terenowego, bo jeżeli nie możemy tam dopłynąć z uwagi na niski stan wody, no to musimy chociaż dojechać i tam udzielać pomocy tym osobom.
0: Wyjaśnia Wojciech Lewko, prezes toruńskiego WOPR-u, który apeluje też, by korzystać ze strzeżonych kąpielisk.
2: Ja mam ważne ostrzeżenie dla wszystkich na wakacjach, bo w niektórych hotelach to śniadanie tylko do 10:00. Także radzę się spieszyć, może jeszcze jakieś tam resztki wam zostały. A dla tych, co są w pracy, to oczywiście dokładam najlepsze wakacyjne hity na czasie, żebyśmy też poczuli się przynajmniej trochę jak na urlopie. To jest wakacyjny piątek z Radiem SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Już 2 minuty po godzinie 10:00.

foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Nicky Jam, Enrique Iglesias w Radiu SK. To są właśnie hity na czasie na lato, 18 minut po godzinie 10. No i niestety Polacy tym razem nie zagrają w finale mundialu, choć była nadzieja do samego końca. Szymon Marciniak ze swoją ekipą już nie poprowadzi żadnego meczu na tym mundialu. Nasz sędzia niestety wraca do domu. No i eksperci są zaskoczeni, bo Szymon Marciniak zna się na swojej pracy, dobrze sędziuje, a na tym mundialu poprowadził tylko 2 mecze. I od kilkunastu dni był w gotowości, ale teraz się okazuje, że szansy już na tym mundialu nie dostanie. Co jest wbrew pozorom całkiem dobrą informacją, prawda? No bo zobaczcie, pojechał sobie w delegację za ocean, kilkanaście dni pewnie sobie tam oglądał mecze na koszt firmy i jeszcze na sam koniec szef mu dał wolne w niedzielę. Nie ma co narzekać.
1: Radio SK. Reklama.
2: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szybka runda, masz 5 sekund na odpowiedź. Wózek widłowy się zepsuł, co robisz?
4: Dzwonię do Widlatex.
3: Widlatex, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Odpowiedź, która zawsze wygrywa. Zadzwoń 731 730 110. Odwiedź nas osobiście, jesteśmy przy ulicy Jana Sulimy 7 w Elblągu.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Czarna jest, srebrna jest, zielona też jest. Wybór naprawdę jest w czym wybierać. Opel Frontera dostępna od ręki. GS Hybrid, 145 koni, automat 7 miejsc, pakiet tech i gwarancja 8 lat. Opel Frontera, wybierz swoją i zapytaj o ofertę. Opel HADM Gramatyka.

Opel Frontera dostępna od ręki. GS Hybrid, 145 koni, automat 7 miejsc, pakiet tech i gwarancja 8 lat. Opel Frontera, wybierz swoją i zapytaj o ofertę. Opel HADM Gramatyka.

0: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%. Do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat. Elbląg, hipermarket Leclerc.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie. Zapraszamy do salonu Bajk. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pogoda czy niepogoda? W kręgielni maszynowni w Elblągu jest zawsze dobra zabawa. W wakacyjne niedziele kręgle plus pizza tylko 98 zł. W każdy pierwszy i ostatni czwartek miesiąca karaoke. Pośpiewać każdy może. Jeden lepiej, a drugi głośniej.
5: I po reklamie.

0: Evanescence dodaje energii po całym intensywnym wakacyjnym tygodniu. Tak wam właśnie gra Radio SK. Razem odliczamy ostatnie godziny przed wakacyjnym weekendem. I wiem, że wielu z was już nie myśli o pracy, tylko o tym, co zrobi po pracy. Ja właśnie mam pytanie do was. Co miłego dzisiaj zrobicie na dobry początek wakacyjnego weekendu, żeby jeszcze ten piątek był przyjemniejszy? Może wiecie, że jakoś tak przypadkowo wracając do domu, zajedziecie do cukierni i kupicie jagodzianki już nie patrząc na cenę, a może już jest wędka w samochodzie spakowana i jedziecie z kumplami na ryby. A może czeka was wielkie pakowanie na wakacje? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co miłego zrobicie na start weekendu? A ja za chwilę zagram bardzo weekendowego Davida Guetta.
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego

0: Poranka.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego

0: I podpisała Zofia, żona stolarza.
1: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Masz pomysł, jak zmienić swoją miejscowość? Weź udział w konkursie na inicjatywy lokalne programu Bardzo Młoda Kultura. Zdobądź dofinansowanie, wsparcie ekspertów i zrealizuj projekt, który połączy ludzi oraz rozwinie lokalną społeczność. Masz czas tylko do 17 lipca do godziny 15. Szczegóły na stronie światowid.lblak.pl. Program dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2026-28 oraz współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola, 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A Crunch Chipsy 130 gramów, 4,99 kupując dwa opakowania.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Muzykus Copernicus Frombork Festival powraca. 31 lipca i 1 sierpnia wystąpią charyzmatyczne Baile and Salsa, Marcin Wyrostek oraz gwiazdy teatru musicalowego. A 1 i 2 sierpnia wioska dawnej Warmii bezpłatnie zaprasza na spektakle, warsztaty, kulinaria oraz potańcówkę. Do zobaczenia we Fromborku.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Pichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Jakby ktoś pytał, to Bledka już zaczęła wakacyjny weekend, a my razem z nią. To są letnie hity na czasie w Radiu SK. A wydajecie znać, co miłego macie w planach na dobry początek weekendu. I teraz ostrzegam, bo niektórzy się zrobią głodni, niektórym łezka się wokół zakręci. Posłuchajcie Piotrka.
1: A ja zjem sobie pyszne parowańce, kluski na parze bądź pampuchy, w zależności od tego, w którym regionie Polski jesteśmy. Takie nazywamy z jagodami i bitą śmietaną. Pozdrawiam serdecznie.
0: No smak dzieciństwa po prostu, słuchajcie. Kluski na parze się jadło i się nie liczyło żadnych kalorii. Nikt wtedy o tym nie myślał i to, słuchajcie, nigdy nie szło w boczki. Szło prosto do serca. Od tego są właśnie wakacje, żeby takie rzeczy jeść i nie myśleć o kaloriach, bo ja tylko wszystkim teraz przypominam, że na zrobienie formy na lato mamy jeszcze cały rok.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
3: Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
7: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
8: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Żeberka schabowe. Cena sprzed pierwszej obniżki 19,99 za kilogram, a teraz 12,99. Kiszka ziemniaczana. Cena sprzed pierwszej obniżki 12,99 za 580 gramów, a teraz 9,99.
9: Leclerc.
10: Volkswagen w Twoim mieście. Zapraszamy do naszej nowej, gościnnej przestrzeni, w której możesz spokojnie

0: cena sprzed pierwszej obniżki 19,99 za kilogram, a teraz 12,99. Kiszka ziemniaczana. Cena sprzed pierwszej obniżki 12,99 za 580 gramów, a teraz 9,99.
1: Leclerc.
2: Volkswagen w Twoim mieście. Zapraszamy do naszej nowej, gościnnej przestrzeni, w której możesz spokojnie

0: do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg Pasaż Leclerc.
14: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon. Partner sieci salonów Łazienek Blue. Elbląg Malborska 52.
15: Dziś w Elblągu niebo będzie przysłonięte chmurami, ale słońce też się pokaże. Temperatura osiągnie 28 kresek, więc krem z filtrem to podstawa. W nocy spodziewajcie się burz z deszczem, wiatrem i lokalnym gradem. Jutro maksymalnie 29 stopni.
16: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
17: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
18: Sponsorem programu jest KAM, producent mebli kuchennych z Milejewa.
19: Dobra zabawa w dobrym towarzystwie da się zrobić, a my możemy Wam w tym pomóc, bo to w końcu SK Summer City. Mati Puczyło to ja, mam dla Was kilka propozycji. A zaczynamy od Olsztyna. Warmia i Mazury czekają na Was, jeżeli macie ochotę na dobrą muzykę. 14-16 sierpnia Olsztyn Green Festival, a na scenie naprawdę wielu artystów, m.in. PZ, którego doskonale znacie z naszej anteny. Będzie też Vito Bambino, będzie Kacperczyk, będzie Ralf Kamiński, Igo i wielu, wielu, wielu innych. Jest też zdecydowanie więcej artystów, a jeżeli macie ochotę jednak na więcej sportowych emocji, to zajrzyjcie koniecznie do Warszawy 29 sierpnia na PGE Narodowy. Właśnie wtedy, właśnie tam szykuje się drużynowy Puchar Świata Żużlowy. Wpadajcie, kibicujcie, bo będzie się działo.
18: Sponsorem programu jest KAM, producent mebli kuchennych z Milejewa. www.meblekam.pl.
20: Zbliża się 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Niebezpieczna pogoda i cała Polska w alertach. IMGW wydało ostrzeżenia, to głównie drugiego stopnia przed burzami i upałem, mówi synoptyk Instytutu Przemysław Makarewicz.
21: W pierwszej kolejności te burze rozpoczną się na samym zachodzie Polski. One już około południa dzisiaj burze będą w województwach zachodnich. No i stopniowo ten obszar tej burzowej pogody będzie się rozszerzał w kierunku centrum Polski.
20: A z kolei RCB w rozesłanych SMS-ach ostrzega możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. 3,5 miliona euro to tyle, plus odsetki ma odzyskać Skarb Państwa od spółki handlarza bronią. To firma, która miała dostarczyć respiratory zamówione na początku pandemii przez resort zdrowia. O karze zdecydował Sąd Okręgowy w Warszawie. Zamówiono kilkaset urządzeń, które później okazało się, że nie spełniały norm. Nieuchwytna puma na Dolnym Śląsku. Służby szukają dzikiego zwierzęcia, które w środę miało się pojawić na terenie gminy Pęcław pod Głogowem. Poszukiwania prowadzone są także w nocy.
22: Teren był przeszukiwany przy użyciu ręcznych kamer termowizyjnych oraz z wykorzystaniem dronów wyposażonych także w kamery termowizyjne.
20: Informuje Natalia Szymańska z policji w Głogowie. Służby apelują o sygnały od osób, które spotkają zwierzę.

Alerty IMGW, wiatr, burze. Jak myślicie, kto teraz zaczyna urlop? Także pozdrawiam tych, którzy tak jak ja będą się smażyć nad Bałtykiem przy takiej pogodzie. To jest Radio SK, tu jest cały czas wakacyjnie i w tej godzinie na pewno letnia nowość się pojawi od Meduzy i Kalida. A teraz puk, puk, puk, męskie granie się do nas dobija. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Łatwogang i Maja Gadowska, która niestety od nas odeszła, ale udowodniła, że zawsze warto walczyć o swoje marzenia. A teraz wy przypomnijcie sobie tą wielką akcję w polskim internecie, zbiórkę Łatwoganga i BDOS-a dla dzieci chorych na raka. No to uwaga, to jest oficjalna informacja. Cała kasa z tej zbiórki trafiła już na konto Fundacji Cancer Fighters. A ile w sumie udało się zebrać? No to posłuchajcie, dzieci same wam teraz powiedzą.
1: 200, 272 milionów, 738 tysięcy, 293 złotych i 5 groszy.
0: Bo liczy się każdy grosz. I jeżeli będziemy dokładać do tej fundacji, pomagać dzieciom, to jak mówi BDOS,
2: nie przegramy tej walki.
3: Promocja.
4: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Astoria. Wciąż jesteśmy, wciąż działamy, wciąż dla was gramy. A przez cały lipiec, piątki i soboty, panie, do 23:00 wstęp free. Astoria, ulica Królewiecka.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.

0: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
1: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
0: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
1: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
3: Volkswagen w twoim mieście. Zapraszamy do naszej nowej, gościnnej przestrzeni, w której możesz spokojnie poznać oferty na najnowsze modele Volkswagena i porozmawiać z ekspertami o tym, co najlepiej odpowiada twoim codziennym potrzebom. Bez pośpiechu, bez presji. Dokładnie tak, jak lubisz. Odwiedź nas i poczuj się jak u siebie. Zapraszamy do Volkswagen Home Plichta, ulica Warszawska 47, Elbląg.
4: Volkswagen.
5: Okulary dla pokoleń. Salon optyczny Timac zaprasza na bezpłatne sprawdzenie wzroku i dobór opraw światowych marek. Hugo, Oakley, Dolce Gabbana, Michael Kors. Salony optyczne Timac. Elbląg, ulica Rzeźnicka na Starówce i Malbork. Kościuszki 23 Centrum.
6: Agawa Bistro. Smaczne i zdrowe obiady domowe. Agawa Bistro. Imprezy, spotkania, ale też śniadania. I to od 8 rano. Agawa Bistro. Przepyszne jedzenie w niewysokiej cenie. Agawa Bistro. Ulica Rabska 2. Budynek wodociągów.
7: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie.

Tej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie.

0: Atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
1: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz pracy, którą pogodzisz z innymi obowiązkami? Dołącz do zespołu Transcom w Elblągu, gdzie dostaniesz szkolenie na wdrożenie, elastyczny grafik i super atmosferę. Rekrutujemy zdalnie, pracujemy bezpiecznie. Dołącz do nas. Wejdź na pl.transcom.com lub wpisz Transcom Poland na Facebooku.
4: I po reklamie.

0: Of Monsters and Men z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A ja was dzisiaj pytam, co dobrego was czeka na dobry początek tego weekendu. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Karolina, którą dzisiaj czekają dwie super rzeczy.
1: Pierwsza to to, że kończy pracę o godzinie 12 w piątek. A druga to taka, że wyjeżdżam na swój wyjazd, wymarzony wyjazd panieński.
0: Karolina, to ja mam nadzieję, że ten wyjazd faktycznie będzie wymarzony, że nie będą o was pisały wszystkie media na świecie. Bo ja tylko przypominam historię sprzed

0: Karolina, którą dzisiaj czekają dwie super rzeczy.
1: Pierwsza to, że kończy pracę o godzinie 12 w piątek. A druga to taka, że wyjeżdżam na swój wyjazd, wymarzony wyjazd panieński.
0: Karolina, to ja mam nadzieję, że ten wyjazd faktycznie będzie wymarzony, że nie będą o was pisały wszystkie media na świecie. Bo ja tylko przypominam historię sprzed... Bo pilot przyszedł i panie wyprosił przez to, że tak głośno krzyczały. Także Karolina, ważna rada dla ciebie, nie zaczynajcie panieńskiego jeszcze na lotnisku, bo wtedy do gry wchodzi kapitan. Ale nie w takiej wersji, jaką byście chciały.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Dokładnie tak. Nowy numer o Czesanach usłyszeliście w Radiu SK jeszcze przed tym, jak usłyszał go cały świat.

0: SK. Każdy piątek po 18.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową. Światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska. Szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat. Siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
5: Chcesz lepiej zarabiać? Czas na nowe kwalifikacje. ATM Centrum Szkoleniowe zaprasza na kursy. Koparki, ładowarki, wózki widłowe, podesty ruchome, a także nowość. Filarki, spawanie i monter rusztowań. Zajęcia i egzamin w Raczkach Elbląskich. Możliwość kursów w formie online. Zadzwoń 451 685 900. ATM Centrum Szkoleniowe. Uczymy zawodu, który się opłaca.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Hejże hej, hejże ha! W Szarku loteria trwa. Za każde wydane 100 zł bierzesz udział w losowaniu nagród. Główna nagroda Echosonda Garmin Live Scope o wartości 17 tysięcy złotych. Centrum Wędkarskie Szark przy Grunwaldzkiej 6 zaprasza. Regulamin w sklepie.
12: Pogoda czy niepogoda? W kręgielni maszynowni w Elblągu jest zawsze dobra zabawa. W wakacyjne niedziele kręgle plus pizza tylko 98 zł. W każdy pierwszy i ostatni czwartek miesiąca karaoke. Pośpiewać każdy może. Jeden lepiej, a drugi głośniej!
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Epokowe wydarzenie muzyczne. Projekt Polo Vibes na koncercie w Elblągu. Już w sobotę zapraszamy do klubu Epoka, ulica Brzozowa. Polo Vibes. Nowoczesny projekt muzyczny znany z hitu Puls Miasta, który obecnie króluje na wszystkich parkietach tanecznych. Bilety już do kupienia w barze Osteria Epoka pod klubem. Polo Vibes w Epoce. Sobota, start godzina 20. Lato w mieście z Epoką.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Shimza. To jest w Radio SK, tu się gra wakacyjnie. Z nami możecie poczuć egzotyczny klimat jak w jakimś dalekim, zagranicznym kurorcie. No i właśnie, słuchajcie, jest ostrzeżenie dla jednego z takich kurortów. Nadciąga olbrzymi żarłacz biały. To jest alert naukowców. Dla jednego z popularnych kurortów nad Oceanem Atlantyckim w USA, podobno tam w oceanie pływa, słuchajcie, gigantyczny rekin. Waży 770 kg i jest okropnie agresywny, bardzo groźny, lepiej do wody nie wchodzić. Także słuchajcie, nie mamy co narzekać na nasz polski Bałtyk, bo jedyne co nas tam może zaatakować to sinica i się po prostu nie wykąpiemy. A jedyny żarłacz, którego możemy spotkać, no to wiecie, to taki typowy polski tata, który przez rok marzył o tym, żeby się najeść takiej dobrej ryby z frytami nad Bałtykiem. I to już nie jest żarłacz biały, tylko czerwony, bo nie miał dobrego SPF-a.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Plaża, Kretowine, obiad nad jeziorem, pizza i lody, restauracja pizzeria Narje przy głównym molo w Kretowinach. Zapraszamy!
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka elektroniczna.

0: Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Przez całe wakacje baw się za darmo w ogrodach. Do 30 sierpnia czeka na Was wakacyjna strefa z piaskownicą, palmami i wielkoformatowymi grami. A w każdą sobotę od 12 do 17 nowa atrakcja z animatorem. Od kolorowych warkoczyków i tatuaży po watę cukrową i sportowe wyzwania z nagrodami. Wakacje mają adres. Centrum Handlowe Ogrody.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: Teraz lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Epokowe wydarzenie muzyczne. Projekt Polo Vibes na koncercie w Elblągu. Już w sobotę zapraszamy do klubu Epoka, ulica Brzozowa. Polo Vibes. Nowoczesny projekt muzyczny znany z hitu Puls Miasta, który obecnie króluje na wszystkich parkietach tanecznych. Bilety już do kupienia w barze Osteria Epoka pod klubem. Polo Vibes w Epoce. Sobota, start godzina 20. Lato w mieście z Epoką.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
7: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie.
9: W Elblągu szykuje się upalny dzień z temperaturą sięgającą 29 kresek. Choć niebo będzie w większości zachmurzone, słońce nie opuści nas całkowicie. Ciśnienie stabilne nie wpłynie na samopoczucie. W nocy burze z deszczem, wiatrem i lokalnym gradem.
10: Minęło południe, SK News, Jakub Krzyżak. Sejm powołał Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.
11: Sejm bezwzględną większością głosów powołał na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich panią Sylwię Gregorczyk-Abram.
10: Ogłosił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Kandydatka KO i Lewicy dostała 233 głosy. Gregorczyk-Abram jest adwokatką, współzałożycielką Fundacji Wolne Sądy i Komitetu Obrony Sprawiedliwości. Jej kandydaturą zajmie się teraz Senat. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej idzie do sądu. W ubiegłym tygodniu konta PASZP zostały zajęte w związku z wyrokiem w sprawie Pfizer versus Polska. Ten dotyczy nieodebrania przez Polskę kilku milionów szczepionek na COVID-19. Agencja złożyła do sądu w Brukseli formalny sprzeciw, jak tłumaczą, w sprawie sądowej całkowicie niezwiązanej z PASZP. Agencja podejmuje wszelkie dostępne działania w celu ochrony swoich praw, czytamy w oświadczeniu. Dziś apogeum upału. Niemal cała Polska objęta jest alertami pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Wytchnienia przed gorącym powietrzem sporo osób szuka nad wodą.
12: To prawda, może nie jest to Morze Śródziemne, ale...
13: I tak dobrze mieć cztery jeziora w mieście, nie?
12: Tak zwane Mazury Dąbrowskie.
14: Jest tutaj bardzo dużo ludzi, bardzo dużo atrakcji i myślę, że wypoczynek jest tutaj przyjemny.
10: Z wypoczywającymi nad Pojezierzem Dąbrowskim rozmawiał reporterski Darek Brombosz, a wieczorem czeka nas załamanie pogody. O szczegółach piszemy na sk.pl.
15: A dzisiaj mamy Światowy Dzień Emoji, czyli tej emotki, którą sobie w wiadomościach na Messengerze na przykład wysyłamy. Mam nadzieję, że wasza emotka jest dzisiaj cały czas uśmiechnięta, albo przynajmniej jest kciukiem w górę. No właśnie, jaką jesteście dzisiaj emotką? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
16: A ty jaką jesteś?
15: Ja jestem uśmiechnięta. Łukasz Duńczyk, cześć. Ja teraz będę nutką.

0: i jego hit zawsze na czasie w Radiu SK, a my dzisiaj razem świętujemy Światowy Dzień Emotek. Sprawdzam, jaką emotką wy dzisiaj jesteście, no i Kajetan się zdecydować nie może.
1: Bo nie wiem, czy smutną, złą, czy tą, co mózg wybucha, bo za 2 godziny zaczynam urlop, a zbliżają się.

0: burze, deszcze, ochłodzenie. I tak do końca przyszłego tygodnia.
1: Witamy nad Bałtykiem, ale Kajetan, słuchaj, to ma nawet swoją nazwę. To się za granicą fachowo nazywa coolcation. To jest taki nowy trend turystyczny, który polega na tym, że ludzie uciekają z ciepłych krajów w chłodniejsze miejsca, żeby odpocząć od upału. Słuchajcie, ludzie z południa Europy płacą, robią wszystko, żeby właśnie na takie wakacje pojechać. Kajetan, na pocieszenie SK wysyła SK-ową butelkę, SK-ową torbę, w niej gadżety i magazyn Radia SK, SK Story.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
7: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Żeberka schabowe. Cena sprzed pierwszej obniżki 19,99 za kilogram, a teraz 12,99. Kiszka ziemniaczana. Cena sprzed pierwszej obniżki 12,99 za 580 gramów, a teraz 9,99.
8: Leclerc.
9: Bo prawdziwy pszczelarz nie je miodu, tylko żuje pszczoły. Przekonaj się o tym podczas 22 targów pszczelarskich i tradycyjnej żywności w Karczowiskach Górnych 1 i 2 sierpnia. Kiermasz miodów, pszczele kosmetyki, swojskie wędliny, sery, przyprawy. Niedziela, Wielki Dzień Pszczół. Koncerty Nord Blues, Zemła i Poeta, So What. Pokazy, warsztaty i wiele innych atrakcji. Więcej na nektar.com.pl. Zapraszamy do Karczowisk.
10: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's, wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
11: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
12: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Q. Plichta włączony.
13: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Q. dostępnymi od ręki.
12: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
13: Omoda i J.Q. Plichta. Nowy salon. Gdańsk, Otomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jq.pl.
14: Epokowe wydarzenie muzyczne. Projekt Polo Vibes na koncercie w Elblągu. Już w sobotę zapraszamy do klubu Epoka, ulica Brzozowa. Polo Vibes. Nowoczesny projekt muzyczny znany z hitu Puls Miasta, który obecnie króluje na wszystkich parkietach tanecznych. Bilety już do kupienia w barze Osteria Epoka pod klubem. Polo Vibes w Epoce. Sobota, start godzina 20. Lato w mieście z Epoką.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
17: I po reklamie.

0: Damian, Dawid i Tajla to są wakacyjne piątkowe hity na czasie w Radiu SK, a wy dajecie znać, jaką jesteście emotką z okazji Światowego Dnia Emotki. I Leon pisze, że on jest emotką taką uśmiechniętą. Wiecie co, tak szczerzy zęby, tak, taka jest super zadowolona, bo Leon jedzie dzisiaj nad wodę, żeby się w tym upale schłodzić. No to jest jedyna słuszna decyzja. Prawie w całym kraju dzisiaj 30 stopni. Ja przed chwilą podsłuchałem rozmowę u nas w radiu przy ekspresie do kawy i to brzmiało mniej więcej tak.
1: Ale gorąco.
2: Ale paruwa, co?

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
4: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Kochanie, a gdyby tak jednak pojechać nad morze?
8: A remont po wakacjach?
7: Nie musisz wybierać. Z kredytem słonecznym zrealizujesz swoje plany. Od 5 do 100 tysięcy złotych na dowolny cel. Stałe oprocentowanie od 7,1%. Zapraszamy do Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy. Lokalny bank. Globalny zakres usług.
9: RRSO 7,61% dla przykładu reprezentatywnego przy założeniu okresu kredytowania 48 miesięcy. Szczegóły oferty dostępne są w placówkach banku i na stronie internetowej www.bspaslek.pl.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.

0: Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: Jeśli słuchacie tego numeru przy barze, przy plaży, to wiecie, że to tak chico, tak wakacyjnie gra wam tylko Radio SK. To są wakacyjne hity na czasie, a jeszcze więcej takich wakacyjnych numerów, jak zawsze, będziemy mieli dla was po godzinie 20. Jak zawsze w piątek powraca nasze pasmo SK Live Remix. Najpierw przez 3 godziny grają najlepiej zmiksowane wakacyjne hity na czasie, no a potem swoją konsoletę podpinają najlepsi producenci świata. Armin Van Buuren, Afrojack, Lost Frequencies i jeszcze wielu innych. I dodatkowo SK Live Remix mamy też dla was w nocy z soboty na niedzielę, a jeśli teraz macie taką potrzebę, żeby posłuchać imprezkowych setów, no to możecie to zrobić. Odpalajcie naszą darmową eskową apkę na smartfony.
1: Radio SK. Reklama. Poznaj nowego hybrydowego 7-osobowego SUV-a MGS9. Nagłośnienie Bose, fotele z masażem oraz panoramiczny szyberdach. Teraz od 172 900 zł z 7-letnią potrójną gwarancją oraz w atrakcyjnym finansowaniu. HADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
2: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Eleklerk.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Masz pomysł, jak zmienić swoją miejscowość? Weź udział w konkursie na inicjatywy lokalne programu Bardzo Młoda Kultura. Zdobądź dofinansowanie, wsparcie ekspertów i zrealizuj projekt, który połączy ludzi oraz rozwinie lokalną społeczność. Masz czas tylko do 17 lipca do godziny 15. Szczegóły na stronie światowid.elblak.pl. Program dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2026-28 oraz współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
8: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Pichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Pogoda czy niepogoda? W kręgielni maszynowni w Elblągu jest zawsze dobra zabawa. W wakacyjne niedziele kręgle plus pizza tylko 98 zł. W każdy pierwszy i ostatni czwartek miesiąca karaoke. Bo śpiewać każdy może. Jeden lepiej, a drugi głośniej.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc. Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon. Partner sieci salonów Łazienek Blue. Elbląg, Malborska 52.
2: Dziś w Elblągu czeka nas słoneczne popołudnie, ale chmur będzie więcej. Słupki rtęci sięgną 29 kresek, więc krem z filtrem to podstawa. Wieczorem i w nocy burze z deszczem, wiatrem i lokalnym gradem. Temperatura spadnie do 28 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc. Sponsorem programu jest właściciel...

0: piasek, więc krem z filtrem to podstawa. Wieczorem i w nocy burze z deszczem, wiatrem i lokalnym gradem. Temperatura spadnie do 28 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc. Sponsorem programu jest właściciel

0: zabawy wolicie trochę poczekać, to zajrzyjcie pod koniec lipca do Jastarni. 31 lipca, tam wielu, wielu artystów, których na pewno znacie i lubicie. Będzie Vito Bambino, będzie Jan Rapowanie, będzie Zalia, będzie się w skrócie działo. I to dużo.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia.
2: SK.
3: Jest 13, to jest SK News, Jakub Krzyżak. To głosowanie podzieliło rządową koalicję. Dr Mateusz Szpytma został wybrany przez Sejm na nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Za jego kandydaturą głosowali wszyscy posłowie PiS-u, PSL-u, Konfederacji oraz część polityków Polski 2050. Przeciw były Koalicja Obywatelska i Lewica. Sejm powołał też Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Przez opozycję jest to ona oskarżana o stronniczość i współpracę z rządem. Tuż po swoim wyborze tak odpowiadała na te zarzuty.
4: Ja jestem adwokatką, która wielokrotnie reprezentowała w swojej karierze osoby o odmiennych poglądach politycznych.
3: Kandydaturą Gregorczyk-Abram zajmie się teraz Senat. Pobił człowieka, bo wziął go za Ukraińca, usłyszał już zarzuty. 34-latek odpowie za atak w centrum Łodzi. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń twarzy, w tym złamania szczęki i nosa. Podejrzanemu grozi do 5 lat więzienia. Latem, zwłaszcza w czasie upalnej pogody, jak dziś, zwierzęta wymagają szczególnej troski. Cień i miska z wodą to podstawa, ale można też przygotować dla naszego czworonoga lody.
5: To może być zwykła woda zamrożona, albo to może być puszka z wodą zblendowana i zamrożona.
3: Radzi Kaja Stefaniak, behawiorystka zwierząt. Z kolei dla dzikich ptaków czy zwierząt można postawić wodę w misce, na przykład na balkonie.
6: Jak słyszeliście, oni tam w Sejmie się kłócą, a my co będziemy w tym czasie robić? No, musimy się skupić, bo tu trzeba przypomnieć, od której to się ręki zaczynało. Makarenę będziemy tańczyć. Los del Rio, takie hity na czasie na lato mamy dla was w Radio SK, ale nowości też nie brakuje, to jest Radio SK. Gips i Kukon ty masz na pewno za chwilę, a ja się nazywam Łukasz Zduńczyk, 2 po 13, witajcie.

0: To jak to było? Prawa ręka, lewa, potem obracamy, ręka na bar... A już mi się pokręciło, w każdym razie świetnie się tego słucha, zwłaszcza w wakacje. Los Del Rio z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Za chwilę gram mundialowy hit Die Die od Shakiry, która wystąpi w wielkim finale mundialu. W tym roku szykuje nam się wielki koncert w przerwie meczu finałowego Mistrzostw Świata i to będzie coś na kształt halftime show w finale Ligi Futbolu Amerykańskiego. Będzie wielki koncert z gwiazdami. Oprócz Shakiry na scenie Madonna, BTS i Justin Bieber, a tym wszystkim ma się zająć szef zespołu Coldplay i podobno przez ten koncert przerwa w meczu ma być wydłużona z 15 do 30 minut, co jest całkiem dobrą informacją, prawda? W razie czego będzie można wyskoczyć wtedy po kolejną pizzę, a biorąc pod uwagę, że to będzie niedzielny wieczór przed poniedziałkiem, to niektórzy się w tym czasie zdążą umyć i wrócą na drugą połowę, a wielki finał mundialu Hiszpania-Argentyna w niedzielę o 21:00.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Dokładnie tak. Nowy numer o Tasanach usłyszeliście w Radiu SK jeszcze przed tym, jak usłyszał go cały świat. Teraz możecie sprawić, że trafi do zestawienia najlepszych hitów w Polsce. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00.
2: Autopromocja.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram, a szynka wieprzowa bez kości, kastoisko-mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.

0: Agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Volkswagen w Twoim mieście. Zapraszamy do naszej nowej, gościnnej przestrzeni, w której możesz spokojnie poznać oferty na najnowsze modele Volkswagena i porozmawiać z ekspertami o tym, co najlepiej odpowiada Twoim codziennym potrzebom. Bez pośpiechu, bez presji. Dokładnie tak, jak lubisz. Odwiedź nas i poczuj się jak u siebie. Zapraszamy do Volkswagen Home Plichta, ulica Warszawska 47, Elbląg.
4: Volkswagen.
5: I po reklamie.

0: Avicii w Radiu SK. Gramy hity na czasie i jesteśmy razem z wami w pracy w wakacyjny piątek, ale mamy też Światowy Dzień Emoji. Jaką emotką jest dzisiaj Ania?
1: Emotka z odwróconą buźką, która mówi, że jestem na skraju załamania nerwowego, ale zapytałeś, czy projekt będzie na dzisiaj, więc oczywiście, że tak.
0: No jasne, że tak, drogi szef, jest przyjemnością to zrobimy. Nie ma co zostawiać tego na poniedziałek, prawda? Lepiej to zrobić tu i teraz. No oczywiście, że z wielką chęcią. Nie ma co wcześniej wracać do domu na weekend, prawda? Jeszcze się będziemy mogli w życiu odpocząć, prawda? Teraz lepiej pracować, odpoczynek to będzie na emeryturze. Po co wracać szybko do domu? Jeśli w domu trwa teraz wakacyjny remont, albo zaczęło się już weekendowe sprzątanie, to nawet prawda.
2: Autopromocja. Więcej, jeszcze więcej.

0: Trio, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz w Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz.

0: RSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Dziękujemy!
7: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Mamo, czy wygra Polska?
14: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
15: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
18: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
19: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
20: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radio SK. I jeden z hymnów tegorocznego mundialu. Jakbym był Messim, to właśnie tego numeru słuchałbym przed wyjściem na niedzielny finał. Kasia Węsierska w studiu.
1: I ja bym słuchała czegoś uspokajającego, bo widziałam po Messim, że tam emocje buzują czasami w niektórych meczach.
0: Jakiś taki biały szum by się przydał, albo dźwięk deszczu. To też

0: jest możliwe.
1: Ja dzisiaj mam 6 sekund dla was, które poprawią wam nastrój absolutnie od razu.
0: No, dawaj.
1: Nie mogę zdradzić, po 14 dopiero powiem.
0: No dobra, to ja zostanę w takim razie. Jedno jest pewne, Messi wyjdzie o 21 w niedzielę na finał, a my za chwilę wyjdziemy z pracy i to jest ta lepsza opcja.

0: Reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
3: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: Nerdsfera. Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: To z kartą moje, Intermarché. Kawa rozpuszczalna Jacobs, 200 gramów, 26,99 kupując dwie. A brykiet grillowy, 2,5 kg, 9,99 kupując dwa opakowania.
20: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
23: Popołudnie w Elblągu zapowiada się gorące, z temperaturą sięgającą 30 kresek. Mimo chmur słońce też się pojawi. W nocy spodziewamy się burz z deszczem, wiatrem i lokalnym gradem. Temperatura spadnie do 28 stopni, więc będzie nieco chłodniej.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
24: Sponsorem programu jest KAM, producent mebli kuchennych z Milejewa.
25: Lubicie dobrą muzykę? A co powiecie na to, żeby usłyszeć najlepszych muzyków na żywo? Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Jak zawsze przybywam tutaj z fajnymi propozycjami, a tym razem jedną z nich jest Łódź. Łódź Summer Festival. Ta impreza, darmowa impreza, szykuje się już 24 lipca, potrwa do 26. A tam polskie i światowe gwiazdy będzie m.in. Sean Paul, Mata, Timbaland, Bastille, Żabson, Kacperczyk, Hubert, Wajcior, BDOS, Rudimental, Chivas i wielu innych. Teraz jednak wybierzmy się do Jarocina. Festival tam trwa, potrwa jeszcze w najbliższych dniach, więc zaglądajcie koniecznie. Na scenie m.in. Mary z Polski, ale jest też Lordofon, Zalewski i wielu, wielu innych. No i coś jeszcze od nas. SKM Music Tour cały czas trwa. 25 lipca, Giżycko, wtedy na scenie Maryla Rodowicz.
24: Sponsorem programu jest KAM, producent mebli kuchennych z Milejewa. www.meblekam.pl.
0: Punktualnie 14, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Mocne słowa premiera po prezydenckim wecie. To wyraz pogardy wobec ludzi. Tak Donald Tusk skomentował nie Karola Nawrockiego do ustawy o statusie osoby najbliższej. Według szefa rządu przepisy przygotowane przez PSL i Lewicę nie były radykalne i ideologiczne.
1: Tak długo jak mamy do czynienia z wetem pana Nawrockiego czy tą obsesją pana Kaczyńskiego, to obawiam się, że ta sprawa nie znajdzie dobrego rozwiązania.
0: Po wecie prezydenta Lewica zapowiada złożenie nowego projektu, a dwie posłanki PSL-u zdecydowały o opuszczeniu Rady Parlamentarzystów przy prezydencie. Andy Burham zostanie nowym szefem Partii Pracy. W poniedziałek zostanie też premierem Wielkiej Brytanii. Wszystko dlatego, że wcześniej ze stanowiska zrezygnował dotychczasowy lider lejburzystów i premier Keir Starmer. Brytyjskie media nazwały wybór Burnhama polityczną koronacją, bo nikt inny się nie zgłosił. Będzie on siódmym premierem Wielkiej Brytanii w ciągu 10 lat. Tłumy widzów i rycerzy zjechały pod Grunwald już w sobotę o 15. Z tej inscenizacja słynnej bitwy z 1410 roku. Zjeżdżają do nas rycerze z całej Europy, zachęca Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
2: Rycerze, czy to z Czech, czy to z Włoch, z Hiszpanii, z Wielkiej Brytanii.
0: A najliczniejszą grupę stanowią?
2: Oczywiście rycerze polscy, a w drugiej kolejności rycerze litewscy.
0: Pod Grunwaldem warto zostać nieco dłużej i odwiedzić obozowisko, które trwa już od środy i zobaczyć, jak wygląda średniowieczna rzeczywistość rycerska.
3: Rzuć na luz!
4: Rzuć na luz! Chciałam ci powiedzieć, że i tak nie wygracie. Mówię do Jakuba Krzyżaka, który właśnie zaprezentował serwis informacyjny, więc się
0: to
4: tak nie
0: zmienia
4: ciesz.
0: Faktu, że warto pojechać, warto zobaczyć, jak po raz kolejny przegrywamy.
4: Jest to jakiś argument. Jeżeli dzisiaj szukacie czegoś na poprawę humoru, to zaraz będę miała 6 sekund, które może zmienić wasz humor na lepszy od razu. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: sekund wystarczy, żeby wasz humor się poprawił. Praktycznie sam, bo wystarczy się tylko pouśmiechać. David Guetta, Alok, Run Run River, to za nami w Radiu SK 16 minut po 14. Są takie badania, które mówią, że nasz mózg trochę wierzy w to, co my robimy, a nie do końca w to, co mówimy, więc nawet trudne informacje przekazywane i mówione do nas samych z uśmiechem wywołują już na przykład produkcję serotoniny i to, że czujemy się lepiej. Czyli właściwie wszystko, co mówimy, jeżeli będziemy mówić na uśmiechu, niezależnie od treści, spowoduje, że mózg będzie szczęśliwszy. Jak można to przetestować? No na przykład biorąc danie, które z automatu nie jest jakieś zbyt wesołe, jagodzianka kosztowała 60 zł. Są takie jagodzianki, ktoś je na pewno też kupuje. Więc jeżeli powiemy to tak, jakbyśmy powiedzieli klasycznie, czyli w złości, no bo jednak cena jest wysoka, to brzmiałoby to mniej więcej tak. Jagodzianka kosztowała 60 zł. Można powiedzieć to też smutno. Jagodzianka kosztowała 60 zł. Można powiedzieć to też w zdziwieniu. Jagodzianka kosztowała 60 zł? No ale można też to powiedzieć radośnie. Jagodzianka kosztowała 60 zł! I to radośnie jest polecane, dlatego że nasz mózg czuje się lepiej, kiedy się uśmiechamy, mówiąc niezależnie od treści przekazywanej informacji. Tylko proszę uważać, ćwicząc to, żeby nie było za bardzo ludzi dookoła, bo jak was usłyszą krzyczących radośnie, że jagodzianka kosztowała 60 zł, to zaczną się martwić o wasz stan zdrowia psychicznego.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Links.

0: Agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99

0: 9,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
6: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox. Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: I po reklamie.

0: 22 minuty do 15. Mówiłam przed chwilą o tym, że 6 sekund uśmiechu ratuje nasz humor i zmienia go w dobry, nawet jeżeli nie jest najlepszy. I trochę nie ma znaczenia, czy będziemy mówić na tym uśmiechu dobre czy złe rzeczy. Mózg trochę tego nie rozróżnia. Chodzi o to, żeby po prostu się uśmiechać. Jako przykład podałam zdanie, jagodzianka kosztowała 60 zł. I ktoś słusznie napisał, że takie zdanie powinno się wypowiadać, jedynie mając w głosie strach. DGO, End of Beginning, za chwilę w SC.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Well, well, welcome!
12: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
13: Pazura, co ty nam robisz?
12: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
16: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
17: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
18: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Doskonale, kupujemy.
18: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent.

0: prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce Impost.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
5: I po reklamie.

0: Marisa i Odkochaj. Tuż przed 15 w Radiu SK. Po 15 wy wychodzicie do domu, za to trzymam kciuki i ja gram najlepsze hity i właśnie taki jest piątek w SK.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie

0: www.mediaexpert.pl.
1: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a ty plus apetyt na fromaż równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Volkswagen w Twoim mieście. Zapraszamy do naszej nowej, gościnnej przestrzeni, w której możesz spokojnie poznać oferty na najnowsze modele Volkswagena i porozmawiać z ekspertami o tym, co najlepiej odpowiada Twoim codziennym potrzebom. Bez pośpiechu, bez presji. Dokładnie tak, jak lubisz. Odwiedź nas i poczuj się jak u siebie. Zapraszamy do Volkswagen Home Plichta, ulica Warszawska 47, Elbląg.
4: Volkswagen. Wszystko, czego dziś chcę.
5: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A Crunch Chipsy 130 gramów 4,99 kupując dwa opakowania.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
8: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy, różne modele, od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
12: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
16: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon. Partner sieci salonów łazienek Blue. Elbląg, Malborska 52.
17: W Elblągu wieczorem zrobi się gorąco, termometry wskażą 30 kresek, niebo będzie mocno zachmurzone, więc słońca raczej nie zobaczymy. W nocy czekają nas burze z deszczem, silnym wiatrem i miejscowym gradem. Warto przygotować się na dynamiczną zmianę pogody.
15: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc. Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: Punktualnie 15 na zegarach, SK News, Jakub Krzyżak. Najpierw upały, a potem burze. Zbliżają się niebezpieczne godziny w pogodzie. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Obejmują niemal cały kraj, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
19: Temperatura w wielu miejscach sięgnie około 31-32 stopni.
18: Jednocześnie w niemal całym kraju alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami.
19: Czeka nas w zachodniej części kraju dzisiaj załamanie pogody.
18: Możliwe przerwy w dostawie prądu, ostrzega w SMS-ach RCB. Takie wiadomości otrzymują mieszkańcy 14 województw. Jedna osoba ranna w wypadku na przejeździe kolejowym w Dąbrówce Wielkopolskiej koło Świebodzina, to w województwie lubuskim. Szynobus zderzył się tam z osobówką. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u, mówi rzecznik lubuskich strażaków Arkadiusz Kania.
0: Kierowca samochodu osobowego o własnych siłach zdążył opuścić pojazd jeszcze przed przybyciem straży pożarnej.
18: Szynobusem podróżowało 46 osób. Ruch kolejowy na odcinku Lutol-Suchy z Bąszynek jest wstrzymany. I jeszcze dobre wieści dla urlopowiczów nad Bałtykiem. Woda we wszystkich kąpieliskach nadaje się do kąpieli, informuje Sanepid. Temperatura wynosi średnio około 18 stopni. Brzmi jak idealna ucieczka od upału, tak przynajmniej mi się wydaje. A aktualną sytuację kąpieliskową sprawdzicie w serwisie kąpieliskowym GIS-u.
20: I z tej wody w Bałtyku warto korzystać, bo gofry i wszystkie inne rzeczy do zakupu nad polskim morzem to jednak kosztują małe miliony. Minuta po godzinie 15. Jax Style, Just See, Turn the Lights Off. Kuba i Kuba, stygnie lato, oby jeszcze nie stygło, to też dla was mam w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Temper City. Self-aware, 13 minut po godzinie 15. Spojrzałam w kalendarz, dzisiaj jest Światowy Dzień Emoji. Może już wam ktoś mówił, jak nie, to mówię ja po raz pierwszy. Za łatwo by było, gdybym wam teraz powiedziała, żebyście wysłali emotkę na SKP Messenger opisującą wasz dzień. Nie chodzi o to, żeby wysłać. To znaczy, chodzi o to, żeby wysłać, ale nie emotkę. Trzeba emotkę, która opisuje wasz dzień, czyli ten piątek, wysłać w formie głosowej. Prezentuję, jak to jest. Jak jest fajnie, to na przykład hui, a jak nie, to... Ciekawe jest to, że właśnie to zrobiłam i że ktoś za to płaci. Możecie wysłać oczywiście głosówkę taką na SKP Messenger, prezentując emotkę, która idealnie opisuje ten piątek. Nie mówcie szefowi mojemu o tym, co się przed chwilą wydarzyło na antenie.
1: Autopromocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej.

0: Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W dwie minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
15: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową. Światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska. Szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat. Siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
16: 3, 17, 40.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
14: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: O, pieskie życie ma smak!
14: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: To będzie ostatnia reklama.
2: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Q. Plichta włączony.
12: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Q. dostępnymi od ręki.
2: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.

0: Moda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
1: I po reklamie.

0: Sombr, Back to Friends, 27 minut po 15, Światowy Dzień Emoji, więc swoje emotki przedstawiacie głosowo. To jest radio, nie będziemy się tutaj bawić w jakiekolwiek pokazywanie tych emotek. Bardzo proszę, Ola, jaka emotka króluje u Ciebie dziś?
1: Ból, ból, ból, ból, ból.
0: Bądź człowieku mądry i powiedz mi, co to oznacza. Mam nadzieję, że to jest coś dobrego. Jest też Martyna.
2: Juhu! Mamy weekend! Pozdrawiam Was serdecznie, Radio SK.
0: Ci, którzy mają, to już mają. Martyna jest w tej grupie. Jaka emotka idealnie opisywałaby u Was ten piątek? Tylko proszę ją nagrać swoim głosem. Użel już teraz wesce.

jeden dźwięk, który poprawi wam humor od razu. Tak, Antosia przedstawia swoje emoji na piątek i zgadzamy się z nim absolutnie, ale jest też Monika.

0: Monika, ale to dopiero jutro, albo w poniedziałek, po całym weekendzie. Dzień emoji jest dzisiaj, jeżeli chcecie nagrać swoją emotkę głosową do piątku, to zapraszam, eskowy messenger czeka.
1: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Dokładnie tak. Nowy numer o Czesanach usłyszeliście w Radiu SK jeszcze przed tym, jak usłyszał go cały świat. Teraz możecie sprawić, że trafi do zestawienia najlepszych hitów w Polsce. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Autopromocja.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 9...

0: jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
1: Pazura, co ty nam robisz?
0: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
5: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Żeberka schabowe. Cena sprzed pierwszej obniżki 19,99 za kilogram. A teraz 12,99. Kiszka ziemniaczana. Cena sprzed pierwszej obniżki 12,99 za 580 gramów. A teraz 9,99.
2: Leclerc.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Vestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Vestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Vestionem na wakacje, bo z Vestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Vestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: letnio to zabrzmiało bardzo dobrze. Gibbs i Go for Money. Ostatni dzień lata? Jeszcze nie. I oby jak najdłużej nie. Dzisiaj jest dzień emoji. Chciałam, żebyście pokazali głosowo waszą emotkę na ten dzień. I życzę, żeby tak jak u Karoliny mieli dzisiaj wszyscy. Po 16 wracamy z kolejnymi hitami.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
3: Muzikus Copernicus Fromborg Festival powraca. 31 lipca i 1 sierpnia. Wystąpią charyzmatyczne Baile and Salsa, Marcin Wyrostek oraz gwiazdy teatru musicalowego. A 1 i 2 sierpnia Wioska Dawnej Warmii bezpłatnie zaprasza na spektakle, warsztaty, kulinaria oraz potańcówkę. Do zobaczenia we Fromborku.
4: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacji MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę.

0: sklepy. Wybieram moje sklepy. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 3,17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
0: 8, 11, 15. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zostań kimś. Kimś, kto projektuje technologię przyszłości, wykorzystuje potencjał danych i tworzy rozwiązania oparte na AI. Wybierz bezpłatne studia inżynieria danych i sztuczna inteligencja w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Zdobądź umiejętności z analizy danych, programowania i nowoczesnych technologii, które otwierają drzwi do kariery w najbardziej innowacyjnych branżach. Nie czekaj, rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblag.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: W Elblągu popołudnie zapowiada się gorąco z temperaturą sięgającą 29 kresek. Niebo będzie całkowicie zasłonięte chmurami, co może przynieść ulgę od upału. W nocy czekają nas burze z deszczem, silnym wiatrem i lokalnym gradem, które potrwają do rana.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Punktualnie 16. SK News, Jakub Krzyżak. Ta decyzja uderza w 2 miliony Polek i Polaków żyjących w związkach partnerskich. To komentarze posłów koalicji do weta Karola Nawrockiego. Prezydent, przypomnijmy, zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej.
11: Nie było dobrej woli ze strony Pałacu Prezydenckiego do tego, żeby przynieść nam jakieś poprawki na posiedzenie komisji, gdzie byli prezydenccy wysłannicy.
10: Mówi minister do spraw równości Katarzyna Kotula. Ustawa przewidywała zawieranie przed notariuszem umowy rejestrowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego, dostępnej również dla par jednopłciowych. Lewica już zapowiedziała, że nie zamierza składać broni i przygotuje kolejny projekt. Trwają poszukiwania kierowcy ciężarówki, który wczoraj nie zatrzymał się do kontroli na S10 w okolicach Czerniewic w Kujawsko-Pomorskim. Staranował radiowóz służby celno-skarbowej, a mundurowi ruszyli w pościg. Relacjonuje Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej.
12: Dwukrotnie uderzył w radiowóz, najpierw w jego tył, a następnie w bok, próbując zepchnąć radiowóz z autostrady. Ciężarówkę znaleziono później na skraju lasu, gdzie po uderzeniu w drzewo została przez kierowcę porzucona.
10: W ciężarówce były chemikalia, znaczne ilości gotówki i fałszywe dokumenty. Sprawę prowadzi policja we współpracy z celnikami. Chcą sprawdzić, jak duży wpływ na retencję mają bobry. Wody Polskie wspólnie z naukowcami z SGGW przygotowują aplikację, dzięki której każdy będzie mógł zgłosić lokalizację tamy bobrowej.
13: Zrobimy sobie taką mapę siedlisk bobrowych w całym kraju.
10: Mówi rzecznik prasowy Wód Polskich Filip Szatanik. Aplikacja ma zostać uruchomiona w ciągu najbliższych tygodni.
14: Rzuć na luz.
15: Rzuć na luz.
16: Rzuć na luz.
17: Rzuć na luz.
14: Rzuć na luz.
17: W Radiu SK.
18: O, ci wszyscy, którzy dzisiaj wzięli tak zwane zdalne, prawdopodobnie mają weekend już od kilku godzin, tylko tam klikają trochę, żeby szef się nie zorientował. Wszyscy, którzy w biurach, już niedaleko. Za to trzymam kciuki. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Rzucamy na luz. 2 minuty po 16. David Guetta już teraz.

0: Gdyby wasz dzień miał być emotką, to jak ta emotka by brzmiała, to pytam was dzisiaj z okazji Światowego Dnia Emoji. 14 po 16, Timbaland, Nelly Furtado, Give It To Me, za nami Swedish House Mafia, Wait So Long, to za chwilę wam zagram w Radiu SK. Jest Przemek? No, właściwie to bym się pod tym podpisała, ale jeszcze bardziej taki dźwięk mój organizm wydaje po całym weekendzie, w trakcie którego miałam odpoczywać, ale pranie, sprzątanie, zakupy i inne takie same się nie zrobią. Gdybyście chcieli zaprezentować głosowo, jaka emotka dziś najlepiej opisuje ten wasz piątek, to nagrajcie się na eskowy Messenger.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja. SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
8: No i co, Barbara, co?
7: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Leclerc.
2: Szybka runda, masz 5 sekund na odpowiedź. Wózek widłowy się zepsuł, co robisz?
3: Dzwonię do Witladex.
2: Widlatex, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych.

0: Głowych. Odpowiedź, która zawsze wygrywa. Zadzwoń 731 730 110. Odwiedź nas osobiście. Jesteśmy przy ulicy Jana Sulimy 7 w Elblągu.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
6: I po reklamie.

0: Dobra, Dua Lipa jest zła. 29 minut po 16. Wrzucamy na los i szukamy dziś emotki, która przedstawiona dźwiękowo, podkreślam, będzie opisywała wasz dzień, bo dziś jest Światowy Dzień Emoji. Justyna, twoja emotka to?
1: Urlop!
0: Ja nie znam takiej emotki jak urlop, ale rozumiem, że ktoś chciał tutaj się pochwalić urlopem. Doceniamy, ale trochę jesteśmy zazdrośni.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Hejże hej, hejże ha! W Szarku loteria trwa. Za każde wydane 100 zł bierzesz udział w losowaniu nagród. Główna nagroda Echosonda Garmin Live Scope o wartości 17 tysięcy złotych. Centrum Wędkarskie Szark przy Grunwaldzkiej 6 zaprasza. Regulamin w sklepie.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Przez całe wakacje baw się za darmo w ogrodach. Do 30 sierpnia czeka na Was wakacyjna strefa z piaskownicą, palmami i wielkoformatowymi grami. A w każdą sobotę od 12 do 17 nowa atrakcja z animatorem. Od kolorowych warkoczyków i tatuaży po watę cukrową i sportowe wyzwania z nagrodami. Wakacje mają adres. Centrum Handlowe Ogrody.
12: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub

0: Mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Vestion i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Vestion P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Vestionem na wakacje, bo z Vestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Vestion Pichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.

0: 7 minut do 17. Alan Walker, Ava Max i Fate w Radiu SK. Tak znany kawałek, ale doczekał się nowej wersji. Jak jedziesz do tego kraju, to nie dawaj tam napiwków, bo to będzie odebrane jako gest w złym guście. Nie mówię o Polsce, nie mówię też o Stanach Zjednoczonych, skąd właściwie te napiwki aż tak bardzo do nas przyszły, ale chodzi m.in. o Chiny. Jest cała lista krajów, w których napiwki nie dość, że nie są oczekiwane, to są odbierane jako coś, czego nie wypada robić. Na liście Chiny, Japonia, Korea Południowa. Warto się też zastanowić nad napiwkami, jeżeli jedzie się do Singapuru, Australii, Nowej Zelandii czy Skandynawii. Tam napiwki nie są oczekiwane ze względu na wysokie zarobki. Równie duże trzeba mieć, żeby w ogóle na wakacje do tych krajów pojechać. Po 17 w Radiu SK gram, wrzucamy na luz i będziecie rapować. Ja też o planach na nadchodzący weekend.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Volkswagen w twoim mieście. Zapraszamy do naszej nowej, gościnnej przestrzeni, w której możesz spokojnie poznać oferty na najnowsze modele Volkswagena i porozmawiać z ekspertami o tym, co najlepiej odpowiada twoim codziennym potrzebom. Bez pośpiechu, bez presji. Dokładnie tak, jak lubisz. Odwiedź nas i poczuj się jak u siebie. Zapraszamy do Volkswagen Home Plichta, ulica Warszawska 47, Elbląg.
5: Volkswagen.
6: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
7: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Żeberka schabowe. Cena sprzed pierwszej obniżki 19,99 za kilogram. A teraz 12,99. Kiszka ziemniaczana. Cena sprzed pierwszej obniżki 12,99 za 580 gramów. A teraz 9,99.
5: Leclerc.
8: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej, Orlen oraz Hotel Anders.
9: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
10: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157. Bike. Wybór staje się prosty.

0: Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
1: Pogoda czy niepogoda? W kręgielni maszynowni w Elblągu jest zawsze dobra zabawa. W wakacyjne niedziele kręgle plus pizza tylko 98 zł. W każdy pierwszy i ostatni czwartek miesiąca karaoke. Bo śpiewać każdy może. Jeden lepiej, a drugi głośniej.
2: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Primavera Pizza, najlepsza w mieście. Tania pizza w latającym cieście. 3 7 0 6 6 0.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
8: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon, partner sieci salonów łazienek Blue, Elbląg, Malborska 52.
9: Wieczorem w Elblągu niebo będzie szare, a temperatura sięgnie 28 kresek. Pamiętajcie o kremie z filtrem, bo upał da się we znaki. W nocy sytuacja się zmieni. Spodziewamy się burz z deszczem, silnym wiatrem i lokalnym gradem. To będzie dynamiczna noc.
10: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
11: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga.
14: Trzymajcie z nami, a nie przegapicie żadnej dobrej letniej imprezy. Łukasz Zduńczyk, ruszamy z SK Summer City. Jeśli właśnie wypoczywacie na Mazurach, to świetnie trafiliście. Nie tylko dlatego, że pogoda jeszcze nie zdążyła się popsuć, ale trwa gruba rapowa impreza w Giżycku. Czas na drugi dzień Mazury Hip Hop Festiwalu. Dzisiaj na scenie Kukon, Reto, Jan Rapowanie czy Avi. Jutro z kolei zagra m.in. Problem, Young Iggy czy BDS2115 jako gwiazda wieczoru. A co ciekawego czeka nas w sierpniu? Ten miesiąc zacznie się koncertem brytyjskiej gwiazdy. W Operze Leśnej w Sopocie zagra Callum Scott. A w połowie miesiąca czekają nas siatkarskie emocje. Polska po raz pierwszy będzie gospodarzem Mistrzostw Europy w siatkówce plażowej. W Starych Jabłonkach, to jest pod Ostrudą, pojawią się najlepsze pary naszego kontynentu, łącznie oczywiście z biało-czerwonymi. Mistrzostwa potrwają od 12 do 16 sierpnia.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia.
15: Zbliża się 17. SK News, Jakub Krzyżak. Niemal cała Polska w alertach. Synoptycy ostrzegają przed upałami i burzami. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w całej zachodniej i centralnej Polsce. Front przechodzi już przez Wielkopolskę. Na linii nasz poznański reporter Bartosz Łojewski, który ma najnowsze informacje.
16: Jak powiedział mi oficer dyżurny wielkopolskich strażaków, na razie nie ma zgłoszeń o podtopieniach. Interwencje dotyczą głównie połamanych drzew, które blokują drogi. Strażacy obsługują teraz około 50 tego typu zgłoszeń. Najwięcej ich zanotowano w Wolsztynie, Nowym Tomyślu, Rawiczu i Kościanie.
15: W kolejnych godzinach burzowy front będzie przesuwał się w głąb kraju. Burzowa pogoda ma utrzymać się także jutro. Tragedia w pociągu warszawskiej kolei dojazdowej. W pociągu jadącym z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy na wysokości stacji Opacz jeden z pasażerów nagle zasłabł. Pomimo natychmiastowej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. Ruch pociągów WKD w kierunku Warszawy został wstrzymany. Święto Dzieci Gór wraca do Nowego Sącza. Od niedzieli przez cały tydzień festiwal kultury, muzyki i tradycji małych górali z całego świata.
17: Oprócz polskich zespołów mamy zespoły ze Słowacji, Chorwacji, Meksyku, Panamy i Gruzji.
15: Mówi Andrzej Zarych, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Mali górale pojawią się też w regionie, m.in. w Krynicy, Piwnicznej czy Sztawnicy.
18: Rzuć na luz!
19: Rzuć na luz!
18: Rzuć na luz! Rzuć na luz!
20: W Radiu SK.
21: Międzynarodowa Godzina Szczęścia jest! No dobrze, liczyłam na ten hałas, choć ty jeszcze nie wychodzisz z pracy.
15: No nie, ja jeszcze za godzinę wracam z newsami.
21: Jesteśmy w tym razem. Może są tacy, którzy już wychodzą, jak tak, to szerokiej drogi, nie mówię tego naprawdę złośliwie. Minuta po 17:00, Gipsy Kukon, ty masz, to już za chwilę w SC, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: One Republic Counting Stars w Radiu SK, 14 po 17 wrzucamy na luz. Kasia Węsierska, mam nadzieję, że wyszliście z pracy. Jak wyszliście, to będziecie mogli zarapować o waszych planach. Co piątek wam to robimy, więc zrobię to i dzisiaj. Najpierw ja pokażę, jak to robić albo nie, a potem wy. Nawet brak planów jest planem i można o tym dwa wersy wymyślić. Uwaga! Moje plany nie są dziś wygórowane, ale jednak jakieś są, w związku z czym postanowiłam o nich opowiedzieć, co zaraz wy będziecie mogli zrobić. Gdy skończy się program, to rakietę łapię, stanę na korcie i zapewne w piłkę nie trafię. Co u was? Można nagrać o czymkolwiek chcecie, jeżeli chodzi o wasze plany na weekend. Messenger, tego słowa szukałam, Radio SK, tam nagrywacie głosówki, ale w wersji a cappella, a potem będziecie mogli posłuchać się na antenie Radia SK.
1: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Dokładnie tak. Nowy numer o Czesanach usłyszeliście w Radiu SK jeszcze przed tym, jak usłyszał go cały świat. Teraz możecie sprawić, że trafi do zestawienia najlepszych hitów w Polsce.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
5: Astoria, wciąż jesteśmy, wciąż działamy, wciąż dla was gramy. A przez cały lipiec, piątki i soboty, panie, do 23 wstęp free. Astoria, ulica Królewiecka.
6: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Q. Plichta włączony.
7: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Q. dostępnymi od ręki.
6: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
7: Omoda i J.Q. Plichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jq.pl.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
13: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
14: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Żeberka schabowe. Cena sprzed pierwszej obniżki 19,99 za kilogram, a teraz 12,99. Kiszka ziemniaczana. Cena sprzed pierwszej obniżki 12,99 za 580 gramów, a teraz 9,99.
15: Leclerc.
16: Epokowe wydarzenie muzyczne. Projekt Polo Vibes na koncercie w Elblągu. Już w sobotę zapraszamy do klubu Epoka, ulica Brzozowa. Polo Vibes. Nowoczesny projekt muzyczny znany z hitu Puls Miasta, który obecnie króluje na wszystkich parkietach tanecznych. Bilety już do kupienia w barze Osteria Epoka pod klubem. Polo Vibes w Epoce. Sobota, start godzina 20. Lato w mieście z Epoką.
17: Najwyższa pora na zmiany? Zacznij od wnętrza. W salonie meblowym Sonik moc wakacyjnych promocji. Do wyboru 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł. Atrakcyjne oferty albo nawet do 30 lat 0%. RRSO 0%. Promocje nie łączą się. Sonik, największy wybór mebli w regionie. Elbląg, Grunwaldzka 6066.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Szukasz pracy, którą pogodzisz z innymi obowiązkami? Dołącz do zespołu Transcom w Elblągu, gdzie dostaniesz szkolenie na wdrożenie, elastyczny grafik i super atmosferę. Rekrutujemy zdalnie, pracujemy bezpiecznie. Dołącz do nas. Wejdź na pl.transcom.com lub wpisz Transcom Poland na Facebooku.
8: I po reklamie.
7: SK.

0: Sia, David Guetta, Beautiful People w Radiu SK. Pięknie, pięknie rapowaliście o waszych planach na weekend. A właściwie rapowaliście i na razie ja to tylko słyszałam. To teraz czas pokazać to światu. Bardzo proszę, jest trójka. Zaczniemy od Patryka, który ma plany takie, że prawdopodobnie będziecie chcieli się do niego trochę wprosić. Patryk?
1: Na weekend mam plan, choć mi to trochę dziwnie. Najpierw się wyśpię i to będzie intensywnie. Potem lodówka, kanapa i chill. A jak starczy sił, to w niedzielę zrobię grill.
0: Adres podaj do tego grilla. Jest też Ola ze swoimi planami nie tylko dla siebie samej.
2: Ostatnio było rozbicie zderzaka. Pewnie pamiętacie, awantura taka. No i teraz w ramach kompensaty mój chłopak dostaje do ręki łopaty. Będzie łopatował piątek i sobotę. No i co z tego wyniknie, zobaczymy potem.
0: Wyczuwam kłopoty. Jest też ktoś, kto też gra w tenisa. Marta?
3: Dzisiaj na tenisie również nie trafiłam. Nie martw się, Kasiunia. To trenera wina.
0: Zawsze to jest wina trenera. Ktoś źle piłki podaje. Zawsze trener. Łączmy się wszyscy, którzy próbują odbijać.

0: piękny numer. Song My Body Isn't Ready w Radiu SK, 25 minut do 18. Nie znam waszych planów na weekend, ale znam plan Mileny. Wzięła wczoraj od nas kampera i pojechała. Nawet nie tak całkiem w nieznane, bo się trochę melduje. I będzie tak podróżowała tym kamperem do poniedziałku. A potem może wam opowiedzieć, jak było, a wiemy, że będzie fajnie, żeby ktoś później mógł kampera też zgarnąć w najbliższy czwartek. Ten za tydzień. Co tydzień SK dowozi kampera, więc mamy dla was taką akcję i w przyszłym tygodniu już teraz można się zgłaszać. Wystarczy pobrać SK-ową aplikację i tam wszelkie szczegóły. Kamper przyjeżdża zatankowany, to ważne w czasach ceny paliw dziś, a do tego jeszcze, jak to miało być, znowu zapomniałam tylko jednego słowa, zaprowiantowany, o, czyli ma różnego rodzaju przekąski i napoje w środku, więc myślę, że jest fajnie. Wystarczy zebrać ekipę albo pojechać samemu, zaplanować trasę od czwartku do poniedziałku, a wcześniej się zgłosić przez aplikację Radia SK. Rudimental za chwilę.
1: Autopromocja. Więcej. Jeszcze.

0: Sujo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca.

0: Oleța Radio SK.
1: Well, well, welcome! Ha,
2: ha. Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
3: Pazura, co ty nam robisz?
2: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
4: Muzikus Copernicus Fromborg Festival powraca. 31 lipca i 1 sierpnia wystąpią charyzmatyczne Baile and Salsa, Marcin Wyrostek oraz gwiazdy teatru musicalowego. A 1 i 2 sierpnia wioska dawnej Warmii bezpłatnie zaprasza na spektakle, warsztaty, kulinaria oraz potańcówkę. Do zobaczenia we Fromborku.
5: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup 2 produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Plaża, kretowine, obiad nad jeziorem, pizza i lody, restauracja pizzeria Narje przy głównym molo w Kretowinach. Zapraszamy!
10: Bo prawdziwy pszczelarz nie je miodu, tylko żuje pszczoły. Przekonaj się o tym podczas 22 targów pszczelarskich i tradycyjnej żywności w Karczowiskach Górnych 1 i 2 sierpnia. Kiermasz miodów, pszczele kosmetyki, swojskie wędliny, sery, przyprawy. Niedziela, Wielki Dzień Pszczół. Koncerty Nord Blues, Zemła i Poeta, So What. Pokazy, warsztaty i wiele innych atrakcji. Więcej na nektar.com.pl. Zapraszamy do Karczowisk.
11: Kochanie, a gdyby tak jednak pojechać nad morze?
12: A remont po wakacjach?
11: Nie musisz wybierać. Z kredytem słonecznym zrealizujesz swoje plany. Od 5 do 100 tysięcy złotych na dowolny cel. Stałe oprocentowanie od 7,1%. Zapraszamy do Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy. Lokalny bank. Globalny zakres usług.
12: RRSO 7,61% dla przykładu reprezentatywnego przy założeniu okresu kredytowania 48 miesięcy. Szczegóły oferty dostępne są w placówkach banku i na stronie internetowej www.bspaslek.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Pogoda czy niepogoda? W kręgielni maszynowni w Elblągu jest zawsze dobra zabawa. W wakacyjne niedziele kręgle plus pizza tylko 98 zł. W każdy pierwszy i ostatni czwartek miesiąca karaoke. Pośpiewać każdy może. Jeden lepiej, a drugi głośniej.
15: I po reklamie.

0: I tak powinien brzmieć weekend. I on tak brzmi w Radiu SK. 7 minut do 18. Axwell, Bon, Whatever Tears You On. Tak wam właśnie gramy, a za chwilę zagra on. 20 najpopularniejszych numerów mijającego tygodnia, które to wy wybieraliście głosując na SK.pl i możecie to robić oczywiście cały czas, bo jedynka, jak i dwójka, trójka i cała dwudziestka tych numerów, które się tam znajdą, zależą oczywiście tylko od was. Gorąca dwudziestka już teraz w SC. Paweł Karpiński zostaje z wami. Słyszymy się w poniedziałek. Dobrego weekendu.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: I porozmawiać z ekspertami o tym, co najlepiej odpowiada Twoim codziennym potrzebom. Bez pośpiechu, bez presji. Dokładnie tak, jak lubisz. Odwiedź nas i poczuj się jak u siebie. Zapraszamy do Volkswagen Home Plichta. Ulica Warszawska 47, Elbląg.
1: Volkswagen.
2: Słoiki Twist oraz zakrętki w zaskakująco niskich cenach. Hurtownia AGD Elhurt zaprasza. Elbląg Malborska 53. Specjalna oferta dla pszczelarzy i przetwórstwa. Takich cen jeszcze nie było. Elhurt Malborska 53.
3: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera Stihl w Elblągu. TechTrans Strażnicza 1. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia do pielęgnacji ogrodu. Na wszystkie urządzenia Stihl oferujemy raty 0%, RRSO 0%. Prowadzimy także serwis gwarancyjny oraz wynajem urządzeń. TechTrans Elbląg Strażnicza 1. TechTrans.com.pl.
5: Agawa Bistro. Smaczne i zdrowe obiady domowe. Agawa Bistro. Imprezy, spotkania, ale też śniadania. I to od 8 rano. Agawa Bistro. Przepyszne jedzenie w niewysokiej cenie. Agawa Bistro. Ulica Rawska 2, budynek wodociągów.
6: Pogoda czy niepogoda? W kręgielni maszynowni w Elblągu jest zawsze dobra zabawa. W wakacyjne niedziele kręgle plus pizza tylko 98 zł. W każdy pierwszy i ostatni czwartek miesiąca karaoke. Pośpiewać każdy może. Jeden lepiej, a drugi głośniej.
7: Muzykus Copernicus Frombork Festival powraca. 31 lipca i 1 sierpnia wystąpią charyzmatyczne Baile and Salsa, Marcin Wyrostek oraz gwiazdy teatru musicalowego. A 1 i 2 sierpnia wioska dawnej Warni bezpłatnie zaprasza na spektakle, warsztaty, kulinaria oraz potańcówkę. Do zobaczenia we Fromborku.
8: Najwyższa pora na zmiany? Zacznij od wnętrza. W salonie meblowym Sonic moc

0: 1 i 2 sierpnia Wioska Dawnej Warmii bezpłatnie zaprasza na spektakle, warsztaty, kulinaria oraz potańcówkę. Do zobaczenia we Fromborku.
1: Najwyższa pora na zmiany? Zacznij od wnętrza. W salonie meblowym Sonik moc

0: bank rabatu za każdy wydany 1000 zł. Atrakcyjne oferty albo nawet do 30 lat 0%. RRSO 0%. Promocje nie łączą się. Sonik. Największy wybór mebli w regionie. Elbląg, Grunwaldzka 6066.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Wieczorem w Elblągu niebo będzie całkowicie zasłonięte chmurami, a temperatura sięgnie 27 kresek, co sprawi, że będzie naprawdę ciepło. Jednak warto przygotować się na zmiany, bo w nocy burze z deszczem, wiatrem i lokalnie gradem mogą dać się we znaki aż do rana.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Sponsorem programu jest KAM, producent mebli kuchennych z Milejewa.
7: Codziennie SK ma dla Was zestaw najlepszych wakacyjnych imprez. To jest właśnie SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Dzisiaj i jutro głośno będzie w Gdańsku. Startuje właśnie kolejny przystanek męskiego grania. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. ekipa Problem czy Krzysiek Zalewski. Jutro z kolei scenę przejmą autorzy hymnów tegorocznej trasy, czyli Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Na męskim graniu wystąpi też Kuba i Kuba, Wiktor Waligura czy bracia Kacperczyk, a następny przystanek to Wrocław 31 lipca i 1 sierpnia. Przyszły tydzień też się ciekawie zapowiada. Przed nami występ najpopularniejszego łysego artysty na świecie. W czwartek na PGE Narodowym w Warszawie zagra Pitbull, a w przyszłą sobotę będzie impreza w Operze Leśnej w Sopocie. Chodzi o Forest Festival. Wystąpi m.in. Sarah James, Lemon czy Liwka, którą dobrze znacie z Eski z hitu Obejmuje Noce.
6: Sponsorem programu jest KAM, producent mebli kuchennych z Milejewa. www.meblekam.pl.
8: Aktualnie 18. SK News, Jakub Krzyżak. Poważny wypadek na linii kolejowej Nowy Sącz - Muszyna w Małopolsce. W okolicach Wierchomili wykoleił się pociąg towarowy. Kilka wagonów wpadło do rzeki, trasa kolejowa jest zamknięta.
9: W tym momencie ruch w kierunku Krynicy, także z powrotem, na pewno przez wiele godzin będzie wstrzymany.
8: Mówi Tomasz Michałowski, burmistrz Piwnicznej Zdroju. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. 41 posłów i 4 europosłów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego podpisało się pod listem do Jarosława Kaczyńskiego. To odpowiedź na środowe ultimatum partii. Albo członkowie PiS rezygnują z działalności w stowarzyszeniach, albo muszą liczyć się z wykluczeniem z partii. Termin na podporządkowanie się uchwale upływa 23 lipca. Złe wieści dla kierowców. W przyszłym tygodniu ceny paliw znów pójdą w górę. Jak przewidują eksperci z biura Reflex, przez powrót pełnoskalowego konfliktu na Bliskim Wschodzie, 95 w przyszłym tygodniu osiągnie cenę 7,30 za litr, a diesel może zdrożeć o 57 groszy do 7,90. Lekko potanieje i ustabilizuje się na poziomie 3,17 za litr, jedynie cena autogazu. A po więcej newsów wpadajcie tradycyjnie na SK.pl.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
10: SK Sport News.
8: Polscy siatkarze tej nocy zmierzą się z Brazylią. To w ramach trwającego w Chicago turnieju Ligi Narodów. Wcześniej w pięknym stylu biało-czerwoni rozgromili Bułgarów 3-0. Pierwszy gwizdek w meczu z Canarinhos o 3 w nocy tego samego dnia, z naszej perspektywy czasowej, o 23 Polacy zmierzą się z Francją. Koniec mundialu dla Szymona Marciniaka. Polski arbiter nie został wyznaczony do poprowadzenia ani finału, ani meczu o 3 miejsce. Ten pierwszy poprowadzi Slavko Vincic, ten sam, który sędziował mecz Polska-Szwecja, po którym straciliśmy bilet na mundial. Marciniak na tych mistrzostwach sędziował tylko 2 ze 104 meczów, oba w fazie grupowej.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
10: Gorąca 20.
1: Radio SK.
11: 2 minuty po 18 w piątkowe popołudnie i nasz ulubiony moment tygodnia, czyli gorąca 20 w Radiu SK. Dużo premier i dużo zmian w notowaniu. To na pewno przed nami i oczywiście, jak zawsze, udowodnimy, że wszystkie hity zaczynają się w SC,

0: czas na nowość od Thomasa Greya. Tego gościa znacie już z hitu Rumors. Teraz wraca z kolejnym. Nazywa się Heaven i gramy go już teraz w Radiu SK. Tak na dobre rozpoczęcie weekendu. Paweł Karpiński, dzień dobry, witajcie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Jeden z kandydatów do hitu tych wakacji to Urzel i Moving to the Sun, ale dzisiaj spada na 19. Tu gorąca 20 Radia SK. Zmieniamy klimat i przenosimy się teraz do USA. Tam już czeka hit od Steli Lefty. Opanowała nim już całą Amerykę. Czas zatem na Polskę. Posłuchajcie, jak brzmi Boston.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Swims ze swoim Mr. Know It All melduje się dziś na 17 miejscu w gorącej 20 Radia SK. Wcześniej oficjalny hymn Mistrzostw Świata, czyli DNA od Davida Guetty. To było dziś miejsce 18. Do tych piosenek z Mundialu na pewno jeszcze dzisiaj w gorącej 20 wrócimy, ale teraz kolejna premiera, Lucas and Steve, czyli dwójka przyjaciół, robią wspólnie muzykę od lat, no i teraz proponują nam swój najnowszy hit All I Know, posłuchajcie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: wakacyjna strefa w gorącej 20 Radia SK. Wcześniej Kuba i Kuba i Stygnie Lato, a teraz na 15 Bausa i Magnetic. Trzeba przyznać, że tego lata mamy no naprawdę sporo fajnych numerów, które idealnie wpisują się w aktualną, upalną pogodę. Kilka z nich jeszcze przed nami, na pewno w gorącej 20, a za chwilę wracamy z miejscem 14, a tam Justin Bieber i Nicki Minaj.
1: Gorąca 20. 20.
2: Reklama.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Ekspert.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
3: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do

0: benzynowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
3: W hipermarkecie Leclerc

0: śliwki 19,99 za kilogram, a teraz 12,99. Kiszka ziemniaczana. Cena sprzed pierwszej obniżki 12,99 za 580 gramów, a teraz 9,99.
1: Leclerc.
2: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Leclerc.
3: Volkswagen w Twoim mieście. Zapraszamy do naszej nowej, gościnnej przestrzeni, w której możesz spokojnie poznać oferty na najnowsze modele Volkswagena i porozmawiać z ekspertami o tym, co najlepiej odpowiada Twoim codziennym potrzebom. Bez pośpiechu, bez presji. Dokładnie tak, jak lubisz. Odwiedź nas i poczuj się jak u siebie. Zapraszamy do Volkswagen Home Plichta. Ulica Warszawska 47, Elbląg.
4: Volkswagen.
5: Agawa Bistro. Smaczne i zdrowe obiady domowe. Agawa Bistro. Imprezy, spotkania, ale też śniadania. I to od 8 rano. Agawa Bistro. Przepyszne jedzenie w niewysokiej cenie. Agawa Bistro. Ulica Rawska 2, budynek wodociągów.
6: Hejże hej, hejże ha! W Szarku loteria trwa. Za każde wydane 100 zł bierzesz udział w losowaniu nagród. Główna nagroda: echosonda Garmin Life Scope o wartości 17 tysięcy złotych. Centrum Wędkarskie Szark przy Grunwaldzkiej 6 zaprasza. Regulamin w sklepie.
7: Szukasz pracy, którą pogodzisz z innymi obowiązkami? Dołącz do zespołu Transcom w Elblągu, gdzie dostaniesz szkolenie na wdrożenie, elastyczny grafik i super atmosferę. Rekrutujemy zdalnie, pracujemy bezpiecznie. Dołącz do nas. Wejdź na pl.transcom.com lub wpisz Transcom Poland na Facebooku.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Epokowe wydarzenie muzyczne. Projekt Polo Vibes na koncercie w Elblągu. Już w sobotę zapraszamy do klubu Epoka, ulica Brzozowa. Polo Vibes. Nowoczesny projekt muzyczny znany z hitu Puls Miasta, który obecnie króluje na wszystkich parkietach tanecznych. Bilety już do kupienia w barze Osteria Epoka pod klubem. Polo Vibes w Epoce. Sobota, start godzina 20. Lato w mieście z Epoką.
10: I po reklamie.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj to Beauty and the Beat w gorącej 20 Radia SK. A teraz przenosimy się do świata TikToka i seriali, bo jeżeli oglądacie na wspólnej, to znacie go jako Leona Juszczyka. A jeżeli przeglądacie TikToka, to znacie go jako Per Gina. Ma na swoim koncie już kilka wiralowych hitów, a teraz zrobiło się o nim głośno za sprawą BDS-a. Per Gin pojawił się u niego gościnnie na koncercie na Rap Stacji w Sławie. A teraz my zapraszamy go na naszą scenę w Radiu SK. To Per Gin i Sama w gorącej dwudziestce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Kepta ma ostatnio bardzo dobry czas, nagrał oficjalny hymn mundialu, on już za nami w gorącej 20 Radia SK, ale na miejscu 13 kolejny singiel Davida Guetty, Run Run River, stworzony razem z Alokiem, a na 12 po polsku Tabletka i Tańcz.

0: wszystkie hity zaczynają się w Esce. Powiem więcej, każdy weekend zaczyna się w Esce, bo to był właśnie kawałek Weekend od Meduzy i Khalida. Przed nami już tylko najlepsza dziesiątka dzisiejszego notowania i za chwilę wracamy do odliczania.
1: Gorąca dwudziestka.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Well, well, welcome!
7: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
8: Pazura, co ty nam robisz?
7: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
9: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
10: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jacobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
14: Finał mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
15: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
16: Najwyższa pora na zmiany? Zacznij od wnętrza. W salonie meblowym Sonik moc wakacyjnych promocji. Do wyboru 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł. Atrakcyjne oferty albo nawet do 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocje nie łączą się. Sonik, największy wybór mebli w regionie. Elbląg, Grunwaldzka 6066.
17: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
20: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
21: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149

Jeska tu upalna, gorąca dwudziestka i przed nami już tylko te najlepsze hity, czyli czołówka dzisiejszego notowania. Na dziesiątym meldują się Bibi Rexha i David Guetta ze swoim hitem Sad Girls. Paweł Karpiński, dobry wieczór. Radio Eska.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Pokochaliście tegoroczny hymn męskiego grania. Nareszcie cały czas utrzymuje się w pierwszej dziesiątce notowania. Dziś na miejscu 9. Tu gorąca 20 Radia SK. Nie zwalniamy tempa z premierami. Tym razem coś nowego od duetu Two Colors. Sprawdźcie ich Heart to Heart.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: wchodzi do gorącej dwudziestki Radia SK, to nowość w dzisiejszym notowaniu i to od razu na miejscu siódmym. I takiego samego sukcesu życzymy także White'owi 2115, bo walkę o wasze głosy w gorącej dwudziestce zaczyna właśnie jego kolejny singiel To Coś.
1: Piszę do ciebie, śpię,

0: No, mam nadzieję, że wy też macie teraz uśmiech na twarzy. Ten hit ma w sobie coś takiego, że no przynajmniej ja od razu się uśmiecham, mimo że jest on po niemiecku, więc łatwo nie jest się uśmiechnąć, prawda? W towarzystwie tego języka. To Hitchcreek, Blumengarten i Shirin David, to oni stoją za kawałkiem Gut Genug. Witamy wśród propozycji do gorącej dwudziestki Radia SK i za chwilę wracamy do odliczania, już po polsku i nie tylko. Sprawdzimy, na którym miejscu zameldował się Dawid Podsiadło.
1: Gorąca dwudziestka. Radio SK. Autopromocja.
2: Więcej. Jeszcze więcej.

0: północy, Meet Fuyo, Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz w Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Odwiedź nasz salon Omoda JQ Margo. Elbląg, ulica Rawska, 2-4. Zapraszamy.
5: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Nie ma biznesu bez kasy Novitus. Sprawna kasa fiskalna to spokojny sen. Ponad milion sprzedanych kas Novitus robi wrażenie. Wybierz kasę Novitus z możliwością bezpośredniego wydruku faktur i zaawansowanymi funkcjami dla gastronomii. K&M. Pasaż Hetmańska przy torach. www.kim.elblak.pl. K&M. I wszystko wiem.
13: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na ebilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej, Orlen oraz Hotel Anders.
15: Okulary dla pokoleń.

0: Salon Optyczny Timac zaprasza na bezpłatne sprawdzenie wzroku i dobór opraw światowych marek. Vogue, Polo, Karolina Herrera, Miu Miu. Salony Optyczne Timac. Elbląg, ulica Rzeźnicka na Starówce i Malbork. Kościuszki 23 Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sean Paul, Timbaland, Bastille, Mata, Pedo S i wielu innych wystąpią na najlepszej imprezie tego lata. Łódź Summer Festival zaprasza fanów muzyki od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło pozamiatał tym hitem na błysk. Bardzo blisko podium, dziś na miejscu czwartym, ale zanim zajmiemy się pierwszą trójką dzisiejszego notowania, no to jeszcze jedna premiera. Christian Marki, czyli autor hitu, który bujał nas kilka tygodni temu, to było Fast Cars and Superstars, wraca, ale tym razem zupełnie z czymś innym, bo poczujemy się jak we Włoszech, no i bardzo fajnie. To Amore Tonight.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Christian Marki, Amore Tonight w Radiu SK to nasza nowość i każdemu tego Amore Tonight na dzisiejszy wieczór życzę.
1: Gorąca dwudziestka. Dwudziestka. Radio
0: SK. A na trzecim dziś melduje się Another i Talk to You.

Radio SK, tu gorąca 20 i Another Talk to You ładnie awansuje z 8 na 3. Gorąca 20. A na drugim, po spadku, niewielkim, ale jednak, Gips i Kukon, ty masz Westę już teraz.

0: i kukon ty masz. To dziś miejsce drugie gorącej dwudziestki Radia SK, a już w niedzielę o 21:00 finał Mistrzostw Świata. Hiszpania zmierzy się z Argentyną, no i może właśnie te mundialowe emocje sprawiły, że mundialową piosenkę umieściliście dzisiaj na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Shakira i Die Die to w tym tygodniu był wasz ulubiony hit. Swoją drogą ciekawe, komu Shakira będzie kibicować. Ona jest z Kolumbii, ale jej były Piqué w sumie urodził się w Hiszpanii. No, to bardzo skomplikowane.
1: To jest najbardziej

Mundialowa Shakira w ST dzisiaj na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. To było Daj Daj i przy okazji ja mam petycję, żeby to już zrobić taką tradycję, żeby Shakira zawsze nagrywała hit na Mundial, no bo jej to, jak słychać, fantastycznie wychodzi. To była gorąca dwudziestka Radia SK. Za chwilę u nas oczywiście SK Live Remix. Na początek najlepiej zmiksowane hity na czasie, to gwarantujemy. Na o 23 punktualnie czeka na Was Armin van Buuren ze swoim Estate of Trance. Będzie sprawdzał obecność, tak więc nie może Was zabraknąć. Mamy 10 minut do 20, czyli mamy jeszcze chwilkę. Zajrzyjmy zatem do propozycji gorącej 20 Radia SK. Tam czeka na Was Alex Warren i jego Passenger. Przypomnijmy sobie zatem ten hit. Ja dziękuję Wam za ten wieczór. Bawcie się dobrze.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Szybka runda, masz 5 sekund na odpowiedź. Wózek widłowy się zepsuł, co robisz?
4: Dzwonię do Witladex.
3: Witladex, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Odpowiedź, która zawsze wygrywa. Zadzwoń 731 730 110. Odwiedź nas osobiście, jesteśmy przy ulicy Jana Sulim.

0: 7 w Elblągu.
1: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Kochanie, zadbaj w końcu o samochód.
3: Jasne, będzie lśnił jak... No po prostu będzie lśnił, no.
2: Zadbaj w końcu o samochód. Odwiedź Clinic Car, najstarszą detailingową firmę w regionie.
4: Detailing, powłoki ceramiczne, folie ochronne i konserwacja podwozia.
2: Clinic Car, Elbląg, Kazimierzowo 15C.
4: Clinic Car, polub nas na Facebooku.
5: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
6: Na paznokcie.
5: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
7: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
11: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Leclerc.
12: Szukasz pracy, którą pogodzisz z innymi obowiązkami? Dołącz do zespołu Transcom w Elblągu, gdzie dostaniesz szkolenie na wdrożenie, elastyczny grafik i super atmosferę. Rekrutujemy zdalnie, pracujemy bezpiecznie. Dołącz do nas. Wejdź na pl.transcom.com lub wpisz Transcom Poland na Facebooku.
13: Bo prawdziwy pszczelarz nie je miodu, tylko żuje pszczoły. Przekonaj się o tym podczas 22 targów pszczelarskich i tradycyjnej żywności w Karczowiskach Górnych 1 i 2 sierpnia.

0: Poland na Facebooku.
1: Bo prawdziwy pszczelarz nie je miodu, tylko żuje pszczoły. Przekonaj się o tym podczas 22 targów pszczelarskich i tradycyjnej żywności w Karczowiskach Górnych 1 i 2 sierpnia.

0: za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga.
7: SK Summer City, Rafał Maliszewski. Kuevo na fit zagra we Fromborku. W sobotę na stadionie Zalewo Frombork zmierzą się zawodnicy klubu Mazur Radzymin wraz z gwiazdą Kuevo na fide w składzie. Naprzeciwko nich staną ci, którzy w gwiazdy patrzą, czyli naukowcy związani z Politechniką Gdańską oraz Europejską i Polską Agencją Kosmiczną. Kosmiczny mecz odbędzie się w ramach Future Fromborg Festival. Początek o 14.30. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na stowarzyszenie wspierające dzieci z zespołem Downa. Letnie kino pod chmurką ponownie zaprasza na seans na dziedzińcu Elbląskiego Muzeum. W sobotę o 21.45 wyświetlony zostanie film Pomoc domowa. To trzymający w napięciu thriller oparty na bestsellerowej powieści Fridy McFadden. Seans dla widzów od 16 roku życia. Wstęp wolny.
6: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia.
8: To jest SK Live Remix. Najlepszy mix hitów na czasie. Bez gadania.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
8: To jest SK Live Remix.

0: Escalive Remix. Escalive Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
0: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
5: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
7: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest KAM, producent mebli kuchennych z Milejewa.
8: SK Summer City, Rafał Maliszewski. Utalentowani pianiści zaprezentują się w sali koncertowej Elbląskiej Szkoły Muzycznej. W sobotę o 17 wystąpią tam Matys Weski i Bogdan Sachniuk. Studenci Akademii Muzycznej w Gdańsku. W programie koncertu znajdują się m.in. utwory Ravela, Puleneka, Tajfera i Guastavino. Również w sobotę na rzece Elbląg poniesie się mocne rockowe brzmienie. 18 lipca startuje nowy cykl muzyczny Rockfin Float Music. Na scenie pływającej po rzece zaprezentuje się katowicki zespół Worms of Senses. Początek koncertu godzina 20. A 24 lipca startuje festiwal Jazzbląg. W ciągu 3 dni będziecie mogli wysłuchać 7 koncertów, 2 jam session w klubie Krypta. Będzie też koncert dla dzieci Jazzbląg. Pozycja obowiązkowa dla miłośników jazzu i muzyki improwizowanej.
0: Sponsorem programu jest KAM, producent mebli kuchennych z Milejewa. www.meblekam.pl.
9: To jest Escalive Remix. Escalive Remix.
0: Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: Sześć hitów na czasie.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
4: I po reklamie.
5: To jest SK Live Remix.

0: czasie. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: I ten programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga.
2: SK Summer City, Rafał Maliszewski. Plażowy relaks i zabawa dla dzieci w ogrodach i to przez całe wakacje. Elbląskie Centrum Handlowe zaprasza do wyjątkowej strefy, w której czeka na Was piaszczysta plaża, leżaczki na trawce oraz gry wielkoformatowe. Wszystko w przyjemnym letnim klimacie. Tematem przewodnim w sobotę będzie morska przygoda. W programie tatuaże z henny, warsztaty oraz konkursy sprawnościowe. A to propozycja dla miłośników muzyki klasycznej. W sobotę Elbląski Światowic zaprasza na kameralny koncert do Tolkmicka.
3: Koncert z cyklu Muzyka Europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur. Już w sobotę wystąpi zespół Pro Musica Antiqua. W programie utwory od baroku po współczesność.
2: Zachęcała Kasia Brzezińska ze Światowida. Sobota, 19. Kościół Jakuba Apostoła w Tolkmicku.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia.
0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na

0: Słuchacie reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
3: I po reklamie.
4: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.
5: For all the best.